mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To nas tak jeszcze kołysze, ale też rozbuja niech nas w ten dzień, to Temper City w RMF Max.
1: A wy już wiemy, że jesteście rozbujani i to na pełnej, więc teraz wszyscy rozbujani wysyłają nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: Bo tylko najdzielniejsi o tej porze nie śpią. Jaka praca nie śpi? Nagraj nam się w wariacie, pochwal się wszystkim, poznajmy się na Instagramie albo na Facebooku. Czekamy na wasze głosóweczki.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze nigdy do nas żadnej głosówki nie wysyłałeś, no to jest czas najwyższy. Niech cię usłyszy cała Polska, gdzie pracujesz? Nagrywaj nam głosówkę.

0: Najlepszy humor to oczywiście u nas, no oczywiście w RMF Max. Podobnie jak najlepsze seriale radiowe, tym razem na tapet wzięliśmy Gang Benzyniaków. Posłuchajcie, jak to było ostatnio w ich przygodach.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
3: Sandra Stacja,
4: Felek Dieselek. Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to no to się skończy kozakowanie, no.
3: Już podaję, już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
4: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam, czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
3: Tak, wszyscy o nim mówią.
4: Może
3: ostatnio.
4: Pani głośniej?
5: Że złota ma umoń. Suchy i mam drogie ciuchy, noszę drogie buty i bach nie jest suchy. Tworzę się po mieście, 9-8 leje, no a z elektryków to się tylko śmieje.

0: I tak się właśnie cieszy każdy członek ekipy RMF Max, który jest z nami o poranku. Mateusz się cieszy, my się cieszymy, wy się cieszycie. Najlepsza poranna ekipa jest już na miejscu, jest na nogach.
1: A jaka praca, nie śpi, bo tam wysyłaliście głosówki cały czas. Możecie je wysyłać tymczasem. Pozdro, od kogo?
2: Wszystkie pielęgniarki operacyjne też nie śpią i jadą do pracy po to, żebyście byli zdrowi.
0: No tak, tak, tak, ja wiem. A potem proszę tutaj rękę wystawić, będziemy pobierać krew. No ja znam te numery, no.
1: Szacun za waszą robotę.
0: I przy okazji też, wszyscy ci, którzy chcą jeszcze się dograć, mogą to robić. Wystarczy nagrać nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Za chwilę sprawdzimy. A też o 6 punktualnie
1: Flash!
0: Flash!
3: Słuchacie RMF Max w Krakowie na 96,7 FM. Kinga Nega, zapraszam na Flash. 21 września pojedziemy tramwajem do Mistrzejowic. W związku z uruchomieniem nowej linii pojawią się też zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.
4: Nową trasą pojadą 9, 12 i 16. 12 zastąpi 52, a obecna 50 zmieni numer na 7, ale pojedzie tą samą trasą. Pojawi się też nowa linia 15 z Krowodrzy Górki na osiedle Piastów. Z autobusów na przykład 182 zostanie skrócona do Mistrzejowic. I to oczywiście nie wszystko, bo zmian jest znacznie, znacznie więcej. Pytanie tylko, czy ten poniedziałek to taka pewna data. Mówiliśmy o niej już w zeszłym tygodniu. Wspominaliśmy o tym weekendzie jako pierwsi. Teraz datę tę potwierdza Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta miasta. Kibicujemy.
3: A tematem zajął się Przemek Błaszczyk. Trwają prace drogowe na ulicy Gustawa Morcinka. Na odcinku między Kocmyrzowską a Stary Gościniec powstanie nowy chodnik, droga dla rowerów, a sama jezdnia zostanie poszerzona. Kierowcy muszą liczyć się tu ze zwężeniami i większym ruchem ciężkiego sprzętu. Zmiany dotkną też pieszych. Inwestycja ma zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. Miasto kontynuuje rewitalizację nowochódzkich podwórek. Do 18 września Zarząd Zieleni czeka na firmy, które odnowią osiedle stalowe, a później zaopiekują się tą przestrzenią do 2031 roku.
5: Tutaj w ramach tych prac będą wykonane takie działania jak na początek roboty rozbiórkowe, prace ziemne, przygotowawcze. Będzie budowa nowych nawierzchni z kostki, z płyt betonowych, z betonu szlifowanego. Będą też alejki asfaltowe oraz mineralne. Będzie też renowacja obiektów małej architektury, zakup, dostawa, montaż elementów małej architektury, takich jak kosze, ławki.
3: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Podobną metamorfozę przejdzie osiedle na Skarpie. W tym przypadku wybrano już wykonawcę. Dodatkowe zabezpieczenia pojawiły się na ulicy Solnej pomiędzy progami zwalniającymi, które dotąd kierowcy w większości omijali. Zamontowano elastyczne słupki. To kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. To będzie symboliczne pożegnanie starej siedziby. Społeczność Studencka Akademii Sztuk Pięknych zaprasza do udziału w przenosinach. W związku z termomodernizacją budynków, wydziały i administracja przenoszą się do nowych lokalizacji, między innymi przy ulicy Bernardyńskiej. Inspirowany performancem Władysława Hasiora pochód przejdzie 5 października o 16 z Placu Matejki do nowej siedziby ASP. O 12 w niedzielę niebo nad Krakowem zrobi się kolorowe. Na Błoniach zaplanowano Święto Latawca. W programie będzie można zrobić latawiec. Nie ominie was laboratorium wiatru, tworzenie wiatraczków, origami, będzie też strefa animacji.
0: Są 3 minuty po godzinie 6, a jeżeli ktoś dzisiaj wstał i pomyślał, Boże, przecież ja jestem w ogóle niepotrzebny w tej robocie,
1: to co?
0: To pomyślcie, że podjeżdżamy pod radio, leje jak nie wiem, a ktoś odpalił zraszacze, żeby podlać trawnik.
1: To nie, to jest dobrze.
0: Także spoko, to będzie dobry czwartek. Bo są hity na Maxa i jestem Inem i Houdini.

0: Najlepiej bujamy o poranku, to właśnie takie hity was rozbujają rano, także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać ich więcej, ale też dobrze, ekipa, że już jesteście na nogach na 8 po 6.
1: Tak, jedna wielka duma z tych, co nie śpią.
0: Dziękujemy.
1: A jaka robota nie śpi, posłuchajmy.
2: Pozdrawiają śmieciarze z Wrocławka.
0: A teraz to chyba mało roboty, nie? No bo wszystko w kaucyjnych po prostu po ulicach to jest pozbierane, nie?
3: Wolcik nie śpi po to, żebyście mogli jeździć do pracy. Au, pozdrowionka, miłego dzionka.
1: Tak jest, jazda.
0: Au, pozdrowionka.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Szacun za waszą robotę i szacun za to, że jesteście
0: na nogach.
1: Z nami też, z RMF Max.
0: I przy okazji gramy wam ostatni dzień lata. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, jest 9 po 6, a wy jesteście najlepszą poranną ekipą. Bez was ten program nie istnieje.

0: dla tych, którzy już nie śpią. Sylwia Bampa i One Tonight na 18 minut po godzinie 6 w RMF Max, ale wiemy też, że nie śpią różne zawody i nie śpi zawód grzybiarza też. Także uwaga, Orient!
1: Ważne info dla was, ciekawostka. Słuchajcie, rozglądacie się po drodze do pracy, bo w Polsce rośnie jeden z najdroższych grzybów świata. Mhm. Cena za niego to nawet 8 tysięcy złotych koła.
0: Koła polskich?
1: Tak, tak, polskich za kilogram. Ludzie. Nazywa się on gąska sosnowa. I to on tutaj właśnie, no warto naprawdę się rozglądać. Słuchajcie, może się trafić po drodze.
0: To... Tak, no ja to ledwo w papieżaka umiem wdepnąć, ale wrażenia rzeczywiście bezcenne. No co, grzyb to grzyb, nie? No, grzybnia i myjnia.
1: Weź to poczuj.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
7: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
8: Katar, gorączka, osłabienie. Zakażenie meningokokami nieraz przypomina zwykłe przeziębienie. Rozwija się błyskawicznie i może prowadzić do sepsy czy zapalenia opon mózgowych. Chroń swoje dziecko. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom mogą skorzystać dzieci do drugiego roku życia z wybranych powiatów w Małopolsce. Szczegóły na profilaktyka@malopolsce.pl.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego oraz współpracujących powiatów.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: fiu, jak on nam to gwiżdże w ogóle? Co za niesamowity facet, Bob Sinclair.
1: Jak on to robi?
0: Oczywiście, w RMF Max od rana, siemano.
1: Jest 6:31 i to jest najwyższy czas, żeby się z wami zabawić w naszą ulubioną zabawę, czyli...
0: No gdzie właśnie, gdzie? Oklepuję się, gdzie są moje klucze? A!
1: Słuchajcie, w czym dzisiaj Mateuszko schował klucze?
0: No, musicie się zastanowić, ale najważniejsza zasada jest taka, że nie ma złych odpowiedzi. Czekamy na te najbardziej kreatywne, szalone, no i takie, że będą, wiecie...
1: Że będą jaja po prostu.
0: Tak. Wszyscy niech się pośmiemy, zróbmy innym poranek, zróbmy innym dzień.
1: A weź pytanie, pokaż, no.
0: Gdzie są moje klucze?
1: Czym Mateuszko schował klucze? Nagrywasz głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Po raz ostatni zatrzęść,
0: no. No, jesteśmy bardzo ciekawi, czym nas zaskoczycie dzisiaj.

0: 6:38, Zara Larsson i jej układ taneczny do numeru Last Life jest doskonale wszystkim znany, ale nie jest cały czas rozwiązana tajemnica, gdzie są ukryte klucze. Gdzie Matejko schował klucze?
1: No ale nie zawiedliście jak zwykle. Jakie są propozycje?
2: Matejko schował klucze w majtkach.
0: Nie, no jak, no proszę cię, nie mamy mikrofonów tak wysoko, no.
3: Ja myślę, że Matejko klucze u sąsiadki zostawił.
1: O ty,
0: No i co?
1: Z listonoszem, czy
0: no,
1: co?
0: Ale jak podsuń? A dobra, nie ważne.
4: Ja myślę, że są schowane w worku po ziemniakach.
0: Koło frytek.
5: Schował klucze w worku. Może śniadaniowym.
1: Żebym potem bułką drzwi nie otwierał.
0: Ale mamy dobre rozwiązanie.
6: I tam klucze są w woreczku foliowym.
0: No oczywiście, że tak. Ale ekipa, to jakie wy macie pomysły, to o, jesteście najlepsi.
7: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
20: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
21: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
22: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
23: By ktoś powiedział pyszne.pl.
2: i po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

0: to jest Shakira i to wszystkich buja od samego rana. No pewnie, a słuchajcie oczywiście Wstawaj, nie udawaj, RMF Max.
1: Jest 6:49 i od razu szok, sensacja, niedowierzanie.
0: Co się stało?
1: Polska reprezentacja przegrała mecz. No, dokładnie. Ponieważ nasi siatkarze po serii 4 zwycięstw przegrali z gospodarzami, czyli z Bułgarią 2-3, ale mimo to awansowali do kolejnej rundy na Mistrzostwach Europy. Także super. Jest
0: to
1: super.
0: 3 razy wygrana, jedna
1: No.
0: To jest w takim razie taki rzadki moment, no, wzruszenie zabiera mi mowę, bo normalnie nie możemy, a teraz możemy wreszcie im zaśpiewać, że nic się nie stało. Możesz nas też

0: Także koniecznie zostańcie, jest 5 minut przed godziną 7. To był David Guetta i jego Memories, a za chwilę Flash, sport i pogoda.
1: Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
2: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat.
4: Let's celebrate!
3: Bądź częścią naszego święta.
5: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
5: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
5: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca!
8: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem. Zaczynamy od porannego raportu. Z dróg są utrudnienia w Małopolsce. Na czwórce na odcinku Kraków-Bochnia w Kokotowie zderzyły się trzy samochody. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Dzisiaj w wielu regionach Polski drogi są mokre. Co przyniesie pogoda, o tym tuż po sporcie. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony przy plaży w Rusinowie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. Udało się już bezpiecznie zneutralizować głowicę.
8: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić głowicę od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
7: Maszyna została przekazana do dalszych badań, dodaje pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mniej oszustw przy sklepowych półkach. W życie weszły przepisy, które mają chronić lepiej nas, konsumentów.
9: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
10: Na przykład, że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa.
9: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia.
7: A tematem zajął się Michał Krasoń. Zielony, niebieski, żółty, a może jednak czarny. Chociaż 96% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, wielu wciąż ma problem z wyborem odpowiedniego pojemnika. Problematyczne są na przykład kartony po mleku i sokach. Ankietowani wahali się, czy wybrać pojemnik żółty na metale i tworzywa sztuczne, czy może puste kartony wrzucić do odpadów zmieszanych. Prawidłowy wybór, od razu to wyjaśniamy, to żółty pojemnik, ale edukacja w tym temacie nadal jest potrzebna, dowodzą ostatnie badania. Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i jeszcze mamy dobrą wiadomość. Coraz częściej przesiadamy się na rowery. Dla wielu osób to już nie tylko sposób na aktywny weekend, ale też codzienny dojazd do pracy czy szkoły. Z pewnością zyskuje na tym nasze zdrowie, ale i portfel. Biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw, przypominamy, we wtorek dzień bez samochodu. Będzie można oczywiście poruszać się jednośladem, ale i za darmo komunikacją miejską.

0: Sport. Zaczynamy od Dreszczowca. W Sofii polscy siatkarze przegrali ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Starcie z Bułgarią trwało 5 setów. Ten rozstrzygający gospodarze wygrali 20-18.
1: Było to ciężkie spotkanie. Byliśmy blisko. Na pewno będzie dużo materiału do analizy.
0: Podsumował Kamil Semeniuk. Mimo porażki Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i o ćwierćfinał powalczą z Łotwą. Jagiellonia Białystok zmierzyła się na wyjeździe w fazie ligowej Ligi Europy z Olympiakosem Pireus. Mimo dobrego spotkania Jaga przegrała 1-2. Ale mamy też i dobre wieści. Szczypiorniści Industrii Kielce ograli w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów norweskie Kolstad 36-29.

0: Ależ sprawiedliwa dzisiaj ta pogoda, bo w zasadzie w całej Polsce możliwe przelotne opady. Chociaż o poranku z oknami dużo szarości, spokojnie, aura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Od północnego zachodu będzie coraz więcej przejaśnień, a deszcz stopniowo zacznie odpuszczać, na termometrach od 16 do 19 stopni. A myślę, że plan na dziś jest prosty: przeczekać chmury, no i wykorzystać każdą minutkę ze słońcem.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: No taka pogoda, że przynajmniej o jedną rzecz nie można kłócić, czy włączyć klimę. Nie, można, nie trzeba,
0: nie trzeba.
2: To jednak
0: nie.
2: Można się kłócić.
3: 4 po 7, zalejesz teraz i tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: Wow! Pitbull, Asher, DJ Gotas, Falling in Love Again. 9 minut po godzinie 7. Dobrze się z wami bujamy. To
1: tak
0: jest poranek RMF Max.
1: Tak jest.
0: Ale posłuchajcie o opóźnieniu. 48 tysięcy dni opóźnienia.
1: Co?
0: Właśnie tyle ktoś zwlekał z oddaniem czasopisma. Przeliczymy to szybko z bobelkowego wieku na lata normalne. 132 lata. Ktoś zwrócił czasopismo po 132 latach w Stanach Zjednoczonych.
1: No, do ludzie, biblioteki. No. Ja, PD, to normalnie chyba odwozili pociągiem i to na NFZ.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No ale jakby to w Polsce zwracali, no to przy okazji też trzeba byłoby karę zapłacić,
1: no tak,
0: nie?
1: Tak, no.
0: Za złoty 50 na pewno by tak wyszło. Swedish House Mafia dla tych, którzy jeszcze nie są na nogach. Hop, hop, hop, stajemy.
1: Oddawajcie książki. Oddawaj!
0: Stawaj, oddawaj!

0: Równo stawia na nogi, co? Tak jak kawa. To właśnie jest poranna dawka kofeiny od RMF Max. Alan Walker i Ava Max z numerem Fate na 18 minut po godzinie 7.
1: A teraz czas na zabawę do tablicy, proszę, w której sprawdzimy, kochani, czy Filip skończył chociaż podstawówkę.
0: Co nie skończył? Skończył.
1: Co jest potrzebne do tej zabawy? Ty, twój bąbelek w samochodzie, level szkolny, ale dowolny. No i teraz tak, wyślijcie nam SMS-em na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów ciekawą nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria dzisiaj to geografia.
0: Będziemy bawić się wszyscy, będziemy odpowiadać na pytania z podstawówki. Do zgarnięcia jest stuwa kieszonkowego.
1: Czyli jeszcze raz, SMS-ek pod 3001, tam ślicie nazwę drużyny geograficzną ciekawą, a my wybieramy naszym zdaniem najciekawszą i jest wszystko git.
0: Także teraz bierzesz telefon do ręki, wysyłasz na 3001 nazwę swojej samochodowej drużyny.
2: Max. Reklama.
3: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
11: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
10: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
11: Baw się na koncertach mega gwiazd
10: Justyny Steczkowskiej
11: i Afromental.
10: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy, Kraków, Fabryczna 13.
16: Informacje po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na Maxa.
19: Kraków 96 i 7 FM.

0: Sobel, Francis, Dims i numer kochasz. A to, czy kochają mnie słuchacze RMF Max, zaraz się okaże, ponieważ jest już z nami Minecraftowa ekipa Palionowo. Siemano!
1: Cześć!
0: Jest! Słyszą się, super!
2: Opowiedzcie, kto jest z wami w samochodzie.
0: Halo, halo?
1: Leon i Laurenty.
0: No, Leon i Laurenty.
2: Siemano, Palionowo to oczywiście kraina w Minecrafcie, wiemy to, ale musieliśmy sprawdzić. Słuchajcie, teraz czas na zabawę do tablicy. Proszę, dzisiaj kategoria to geografia, zakres wiedzy, podstawówka. I teraz pytanie, czy Filip to ogarnie, bo no, z geografii stoi znakomicie średnio.
0: Zawsze byłem dobry z geografii.
2: Także Palionowo, wasze pytanko, które przygotowaliście dla Filipa, dawajcie.
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
2: Oj, co?
0: Dlaczego nie jest czarne?
2: Dlaczego morze czarne nie jest czarne, Filip? Co? No?
0: A to nie jest tak, że po prostu wody są przezroczyste? Tak generalnie, wiecie, z założenia?
2: Palionowo, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Dlaczego nie?
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
3: Temu to jest czarne.
2: No właśnie!
0: Aha, no,
2: no,
0: no dobrze,
2: no. I cię ugrillowało Palionowo i tyle z twojej strony. Dobra, drugie pytanie, drugie pytanko jeszcze masz ode mnie, żeby cię dojechać. Palionowo, słuchajcie, razem zadajemy. Co to jest wysokość bezwzględna?
0: Wy to wymyśliliście?
2: Naprawdę? No, wspólnie wymyśliliśmy, no, wspólnie, no, Filip, no.
0: Wysokość bezwzględna.
2: Wszyscy się dowiedzmy, no.
0: To jest wysokość nad poziomem morza?
2: O, gdzieś tam dzwoni, ale słuchajcie, to jest po prostu mierzona od poziomu morza, tyle ile ma jakaś rzecz, szczyt czy coś. Także gratulacje, Filip, pół punkta. Wystawiamy co? Palionowo, wystawiamy mu trójkę?
1: A może być.
2: Może
0: tak.
2: Być.
0: O, może być.
2: Super. A do was poleci stówka kieszonkowego i dzięki, że byliście. Zacznijcie spokojnie szkołę.
0: Niesamowite. Morze czarne. Ludzie kochani.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Tak się bawimy. Wyjdziecie do szkoły, grillujemy Filipa i wszystko jest super, no.

0: I to jest numer fajny, to jest numer przyjemny. No przecież innych nie gramy. Tame Impala, Loser, RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Jest 7:39, a my byśmy chcieli złożyć życzenia. 100 lat. Chociaż nie, bo w sumie 100-latkowi to chyba nie wypada takich życzeń składać.
0: No nie, 200 trzeba śpiewać, no.
1: 100-latków w Japonii jest już ponad 100 tysięcy i to jest naprawdę największa liczba 100-latków na świecie.
0: Gratulacje, takie ciekawostki od rana, ale to wiesz, co by powiedział w takim razie Zeus w Japonii?
1: No, co?
0: Seppuku i sayonara.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W życiu fajnie jest do czegoś dojść. Żeby wiadomo, wyjść na swoje.
4: Uwaga!
3: Patrz, gdzie idziesz. W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości jest 5 dobrych kierunków, które będą miały sens też za 5 lat. Przedsiębiorczość cyfrowa, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing cyfrowy i informatyka stosowana. Chcesz, żeby ci wyszło? Na rmfmax.pl wybierz ten, który twoim zdaniem ma największą przyszłość i zgarnij 500 zł na studenckie życie. Przyszłość z SHIP. Już nie błądź!
5: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
15: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
14: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
15: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
16: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
19: Kraków 96 i 7 FM.

0: Dobra dawka energii to właśnie u nas. Armin van Buuren i jego Everlasting na 11 minut przed godziną 8.
1: Ciekawostka, seniorka w Szwajcarii zapłaciła za ciastko prawie 5000 zł. Takie normalne, co zwykle kosztuje dychę.
0: No.
1: Czyli a jej wyszło 1612 franków. Jak to się stało? Już tłumaczę. Bo prawdopodobnie wpisała swój PIN w miejsce płatności. 1612 1612.

0: A no tak.
1: Całe szczęście, że ja mam 0000. I od razu zero problemów, tak samo przy okazji, nie?
0: Pan Gierzy go nienawidzą, rozwiązał wszystkie problemy. Tak. Nie ma pieniędzy i koniec.
1: Agent Zero nam nie mówią też przy okazji. Mrozu i Kasperczyk to jest ich nowość. Wszystko, czego chciałem, koniecznie posłuchajcie, jeżeli ten numer jeszcze nigdy nie trafił na waszą playlistę.

0: Sean Paul na 4 minuty przed godziną 8 dla tych wszystkich zaspanych, którzy teraz jadą samochodem.
1: Sport flash, sport flash i pogoda. Mam bam bam, taj taj.
0: Bye bye bye, zostań
1: za momencik.
2: Max. Reklama.
3: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: A gdyby za rok twoje dziecko potrafiło zrobić coś, czego dziś jeszcze nawet nie próbuje? Przewrót, gwiazda, stanie na rękach, a z czasem nawet salto. W High Five Gym prowadzimy zajęcia dla dzieci od 2 roku życia w 4 lokalizacjach w Krakowie. Grochowska 20, Mała Hala Tauron Areny Kraków, Pułkownika Dąbka 10 i nowość, Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Przyjdź z dzieckiem na zajęcia próbne i przekonaj się, ile frajdy daje trening. Zapisy na highfivegym.pl. High Five Gym, tu zaczyna się ruch.
14: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: I zrobiła nam się ósma, czas na flash. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry. Pracownik w Polsce kosztuje coraz więcej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują wyraźną różnicę wobec europejskiej średniej. Mateusz Brożek zna szczegóły.
3: W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle.
2: Polska i tak nie jest w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest Bułgaria. Tu koszty wzrosło prawie 10%. To mogą być trudne miesiące dla czytelników w całej Polsce. Na zakup nowości Ministerstwo Kultury przeznaczy w tym roku tylko 10 milionów złotych. To aż o 22 miliony mniej niż w ubiegłym roku. Tym tematem zajął się reporter RMF Max Kamil Puternicki.
4: Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ministerstwo nie informowało wcześniej bibliotek o drastycznym, bo tak to chyba trzeba ująć, cięciu środków na zakup nowych wydawnictw. Nie było też wyjaśnień już po ogłoszeniu wyników naboru. Na przykładzie powiatowej biblioteki publicznej w Ciechanowie wygląda to tak, że w zeszłym roku mogła ona wydać na nowe książki 18 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota poniżej 5 tysięcy złotych.
2: No a tak dla porównania, na przykład Włochy wydają na zakup książek dla bibliotek 25 razy więcej niż Polska. Ale nie tylko tego zazdrościmy Włochom. Tamtejsi kierowcy właśnie dostali prezent od państwa. Od 2027 roku we Włoszech znika podatek od posiadania większości samochodów i motocykli. Dla 14,5 miliona właścicieli aut to konkretna oszczędność. No i od rana sporo liczenia na naszej antenie. No i policzyliśmy, to nie było trudne, to już 17 dzień szkoły. Czas na pierwsze podsumowania. Pytamy, co działa w polskiej edukacji, a co waszym zdaniem kuleje?
5: Dla mnie na przykład w ogóle w szkole problemem jest to, że dzieci uczą się tylko suchej teorii najczęściej, bez praktyki.
6: Co w polskiej szkole działa, a co nie działa?
7: Nie działa nauka. Po prostu jednym słowem, uważam, że dzieci mają za mało lekcji, za mało zadań, wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
2: No, uczniowie mogą mieć odmienne zdanie, a z mieszkańcami Tarnowa rozmawiał Maciej Sołtys.

0: Piłkarze Lecha Poznań w Londynie rozpoczną dzisiaj walkę o pierwsze punkty w Lidze Europy. Rywalem trudnej Crystal Palace, triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji.
1: Fajnie by było zacząć od czegoś lżejszego jednak niż od razu Premier League, ale nie uważam, żeby to jakiś miało wpływ, że najpierw są jednak te mocniejsze marki, a później trochę gorsze.
0: To obrońca Lecha Wojciech Mońka. W piątek Jan Urban ogłosi powołania na mecze reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów. Pierwszym przeciwnikiem 25 września Bośnia i Hercegowina. A już dzisiaj kolejny mecz na Mistrzostwach Świata do lat 20 rozegrają polskie piłkarki i biało-czerwone. W 1/8 finału w Bielsku Białej zmierzą się z Kolumbią. A Magdalena Fręcha awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w meksykańskiej Guadalajarze. Dziś zmierzy się z Iwą Jowicz.

0: No dzisiaj bez nudy w pogodzie. Będzie sporo chmur, niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, ale synoptycy wspominają też o przejaśnieniach i słonecznych akcentach. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, z kolei na Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach od 17 do 19 stopni. No i już szybciutko sprawdziłam, jutro będzie lepiej. Na południu kraju dużo słońca, 22 stopnie, a w sobotę to już w ogóle wow. W całej Polsce pogodnie.
1: Wracamy do was i spędzamy jeszcze następną godzinkę, na pewno 8:04 z Filip Kliber, Mateusz Marek.
2: Dzięki bardzo też Kindze Nydze za to, że była z nami. Kindze podkreśliłem, prawda? Kinga Nyga była z nami, są 4 minuty po godzinie 8, to jest Wstawaj Nie Udawaj i buongiorno! I od razu lecimy. Moonlight i Fordo, Alabama 10.
1: Aj, aj, aj.

0: Gold, czyli złoto w RMF Max. Jest 9 minut po godzinie 8, a to jest RMF Max.
1: Filip. Ważne pytanie, słuchaj.
0: Masz pytanie
1: mi,
0: do mnie, no?
1: Jak zrobić dwie rzeczy naraz?
0: Ale co mówisz, że rzuć gumę i pływać na przykład?
1: No nie, bić brawo i schodzić po schodach. Nie, Filip, chodzi mi o to, jak naraz wziąć udział w dwóch finałach.
0: A to ja wiem.
1: No to tłumacz,
0: to się znamy. To chodzi o to, żeby teraz wziąć telefon do ręki i wysłać za 3,69 SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 i w ten sposób wchodzisz właśnie do dwóch finałów.
1: No i to jest proste. Czemu to się opłaca? To jest urodzinowy deszcz nagród i dzisiaj można zgarnąć 1000 zł za odebranie telefonu, a generalnie, no to można jednocześnie też zawalczyć o 15 000 zł, ludzie!
0: Także musisz teraz wybrać, czy chcesz wygrać dużo, czy chcesz wygrać jeszcze więcej. Nie. Najpierw zgłoś się. Możesz wysłać SMS-a z hasłem MAX na 7327, ale...
1: Możesz też wejść na naszą stronę rmfmax.pl. Multitasking! Ogarnij to sobie, no.
0: Sobie. Michiko, już teraz jest 10 minut po godzinie 8, a ty walcz o nagrody. To będzie naprawdę dobry czwartek.

0: I to jest uśmiech i to jest humor. 17 minut po godzinie 8, najlepsze bęgery, ale też przy okazji informacje, które potem możecie opowiadać w pracy, bo jest nowa stolica pizzy.
1: Co się stało?
0: Dokładnie. I to wcale nie są Włochy, tylko to jest Anglia, konkretnie Londyn.
1: Tak?
0: Został opublikowany ranking pizzerii też przy okazji. I w związku z tym okazuje się, że wygrywa właśnie nie włoska knajpa, ale londyńska knajpa. Aha. I to jest miejsce numer jeden.
1: No fajnie, ale to zależy, kiedy robisz badania, bo jakbyś robił tak badania w akademiku, tak rano, tak o 14, po bardzo długim spotkaniu z uczeniem się i darciem mordy, to nawet najbardziej czerstwy kawałek skórki z pizzy to jest, no, mamma mia.
0: Panie, pobłogosław tego, kto to zostawił.
2: Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
3: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
4: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: I po reklamie.
5: Ania, Krysia,

0: Adam Lambert na 28 minut po godzinie 8. Jakby mógł tylko i zrozumiał, to by na pewno posłuchał Gangu Benzyniaków, ale ty możesz posłuchać i możesz zrozumieć.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
2: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest w stanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Przecież to też jest akurat drogie.
2: Pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za dwa tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: Robin Schulz sprawia, że ten czwartek jest dużo przyjemniejszy o godzinie 8.37. My wiemy, że lato się kończy, wiemy, że idzie jesień, trzeba się zacząć interesować ogrzewaniem.
1: Nie, ale no słuchajcie, wszystko spokojnie, mamy właśnie dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%, no to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko, no.
0: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie? Niech ktoś zajrzy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
19: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
2: Max. Sieci na Maxa.
8: Kraków 96 i 7 FM.

0: Jedyny w swoim rodzaju Alex Warren od samego rana w RMF Max. Jest 12 minut do godziny 9, a to dzięki nam jesteście poinformowani i wiecie, co w internetach piszczy.
1: Już wam teraz powiem, kiedy będziecie mieć 5 dni wolnego. Kiedy? No. W grudniu po południu.
0: Co?
1: No, co źle? Ja już tłumaczę. Okay. Przed nami jest naprawdę długie Boże Narodzenie, jak nigdy, bo nie dosyć, że Wigilia będzie wolna oczywiście, to drugi dzień świąt wypada w sobotę, to premier dał jeszcze wolny poniedziałek, czyli to jest 5 dni wolnego bez brania urlopu.
0: Matko jedyno, jak sklepy będą zamknięte 5 dni, to chyba już teraz się trzeba ustawiać w kolejce do kasy. No a wiadomo, a sezon na zostaw to na święta, zaczniemy już w listopadzie, nie?
1: Pewnie. Po wszystkich świętych od razu.

0: Yo, to Axwell Ingrosso, super numer w RMF Max, oczywiście More Than You Know.
1: Pokemony kończą w tym roku 30 lat i okazuje się, że rosną ceny gadżetów, ale tak? To gargantuicznie i to bardzo szybko rosną. Jedna karta została ostatnio sprzedana za 16,5 miliona dolarów.
0: Ocie Boże, a mówiłem jedną rzecz, nie wyrzucaj mi tego, jeszcze potrzebuję.
2: Za moment porcję równie ważnych informacji. Flash, pogoda. Zostańcie z nami.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
5: Stokrotka.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
14: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
13: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
14: Baw się na koncertach mega gwiazd
13: Justyny Steczkowskiej
14: i Afromental.
13: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
14: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
18: Jasne, a co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
19: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
20: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
21: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
22: I po reklamie.
23: Monika?
24: I jeszcze ja, Maciej.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Czwartek, godzina 9. Słuchacie RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Dzieciaki poniżej 13 roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. Takie rozwiązanie ma ogłosić dzisiaj Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które mają wprowadzić skuteczną weryfikację wieku. Polska chce, by było to 15 lat, o czym poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Standerski pozytywnie ocenia propozycję komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Do krakowskiej prokuratury trafiły dwa zawiadomienia dotyczące nieprawidłowości przy zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa, Mariana Banasia i Bartosza Boheńczaka. Komisja Wyborcza nie zarejestrowała ich kandydatur z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów. Śledczy sprawdzą między innymi przypadki wpisywania na listy osób zmarłych oraz podejrzenia fałszowania dokumentów. Teraz krótko o sytuacji na krakowskich ulicach. Policja informuje tylko o kolizji na Igołomskiej. Większa wydajność, mniejsze uciążliwości zapachowe. Taki jest cel modernizacji oczyszczalni w Płaszowie. Prace będą kosztować ponad 130 milionów złotych.
3: Mamy nadzieję, że kontraktowanie, bo to jest bardzo trudne kontraktowanie ze względu na technologiczne wymogi dla wykonawcy. Kontraktowanie chcemy zakończyć listopad tego roku i chciałbym w tym roku przekazać plac budowy wykonawcy wybranemu w postępowaniu przetargowym i wtedy realizacja zaczyna się w sezonie wiosennym przyszłego roku. Oczyszczalnia ma to do siebie, że w dużym mieście ona nie może przerwać pracy, więc ona będzie cały czas pracowała.
1: Wyjaśnia Paweł Chodkiewicz, wędkarz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska. Tańczyliście kiedyś na rowerze? W niedzielę będzie okazja. O 16:00 sprzed Tauron Areny wyruszy Bike Rave Kraków. Rowerowy przejazd z muzyką drum and bass graną na żywo przez DJ-kę Chandrill.
4: Ty jedziesz tyłem do kierownika, a do swojego kierowcy, do swojego szofera, a przodem do raverów, do tancerzy.
5: Tak, dokładnie, przodem do ludzi, czyli jest dokładnie tak jak w klubie. Jest odwzorowanie tak jak w klubie. Jedyna różnica dla mnie przede wszystkim taka, że wszystko się trzęsie i rusza, ale ja lubię rollercoastery to i dobrą jazdę.
4: Ale da się grać, nie? Jak tam...
5: Da się.
4: Trochę tak ci na tych...
5: Powiem tak, da się, ale jako, wiesz...
4: Krawężniczkach dobrze...
5: Tak, krawężniki są ciężkie i jakaś kostka brukowa, nie? To wtedy trzęsie.
4: Szybki miks wtedy.
5: Tak, trzeba się trzymać, ale daje rady.
1: Mówiła Chandrill Iwona Kotuła, współorganizatorka tego muzycznego przejazdu. Rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. Impreza organizowana jest w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Do południa w Krakowie pochmurno i szaro. Trzeba liczyć się ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w ciągu dnia ma iść delikatnie w górę. Wiatr zachodni przeważnie słaby. Po południu zachmurzenie umiarkowane. Są szanse na lokalne przejaśnienia. Opady będą zanikać, a wieczorem już sucho i pogodnie. Temperatura dziś ma się wahać od 15 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. W nocy 7 stopni bez opadów. Jutro pogodnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Hity na maksa. 4 po 9 i już wiemy, że to będzie dobry czwartek, bo życzę wam tego Filip, Mateusz i
8: Bartek?
7: Na pewno jakiś Bartek. Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber, Mateusz Marek.
8: Dzięki.
7: Powiedz, że fire będzie.
8: Będzie fire, ale cieszę się, że tyle nad tym myślałeś, bo naprawdę zaskoczyłeś mnie i wszystkich naszych słuchaczy. Ty jesteś niezłym miglancem.
7: Hity na maksa 24/7.

0: bez końca.
1: I Oskara Cymca na antenie RMF Max chwilę po dziewiątej, a także włączać jeszcze jedną drzemeczkę. Mamy dla was klasykę dzisiaj. Za oknem Rain, w sercu Pain i do roboty znów Again, ale jest już czwartek. To już naprawdę z górki, również w najlepszym programie. Do słuchania w pracy. Kari Imcińska, witajcie, mamy czwarteczek!

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie.
3: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

Miley, Akcent w RMF Max Kraków. I od razu humor gitówa. Tak patrzę na trasę Kraków-Bochnia, gdzie rano doszło do zdarzenia ciężarówki z dwoma samochodami osobowymi. Już to wygląda dużo lepiej, drodzy kierowcy, więc jeżeli planujecie w tamtą stronę, to nawet można powoli próbować. Ale czasami są takie dni, w których wszystko dookoła drażni i denerwuje. Więc uwaga, czego życzycie tej jednej osobie, która... No nie jest tam waszą ulubioną w pracy, ale wiecie, kulturalnie i bez przekleństw, tylko to, co sobie tam w duchu, w głowie myślicie. Na przykład, żeby podczas odcinania metki dziura się tej osobie zrobiła. O, albo żeby w robocie było tylko mleko, ale bez laktozy do kawusi. Dajcie nam znać swoich propozycji, czego życzycie w cudzysłowie tej jednej osobie, która no... Raczej nie jest tą waszą ukochaną w robocie na Messengerze RMF Max. Tak z przymrużeniem oka, wiecie. A na czwartek, nawet w drodze do pracy, to jednak polecamy następujące rozwiązanie. Więcej peace and love. A to już teraz od Zali. Dajcie głośniej.

0: tak sobie pogwizdać i ponosić pod nosem na wszystko z fastbojem. Jest to dużo prostsze, słuchając RMF Max. Droga pogodo, umawiamy się. Pogoda se dzisiaj jeszcze popada, ale od jutra przy weekendzie tylko słoneczko. Deal? Więcej o tym, co w najnowszej prognozie, a ślisko już za chwilę w najnowszej prognozie. RMF Max. Ważne, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13. Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
10: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
9: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: Słyszałeś? Mieszkanie na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
12: Oczywiście, a do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
13: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Czy szanownemu panu smakuje?
18: Co za absurd.
17: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
18: Z przyjemnością nie odmówię.
17: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
18: Kto? Gdzie?
17: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego Jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
19: Bilety na biletomat.pl.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Do południa w Krakowie pochmurno i szaro. Trzeba liczyć się ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w ciągu dnia ma iść delikatnie w górę. Wiatr zachodni przeważnie słaby. Po południu zachmurzenie umiarkowane. Są szanse na lokalne przejaśnienia. Opady będą zanikać, a wieczorem już sucho i pogodnie. Temperatura dziś ma się wahać od 15 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. W nocy 7 stopni bez opadów. Jutro pogodnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: RMF Max.
5: RMF Max Kraków.

Spróbujcie chociaż wybrany fragment tej piosenki zaśpiewać dzisiaj swojej drugiej połówce. No, zobaczycie, jaka będzie reakcja. Fukaj i Vita Bambino jeszcze chwilę przed 10:00 na antenie RMF Max Kraków. No, kierowcy zmierzający na Solną w Krakowie, trzymajcie swoje niskie zawieszenie. Jak się

0: okazało, progi zwalniające tam nie wystarczyły. No, jechaliście środkiem. Ja wiem, ale po podwójnej, więc możecie już oficjalnie przywitać dzisiaj słupki. Jakiś dzień dobry, miło mi, Karina jestem.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A o wszystkim, co najważniejsze w regionie, już za chwilę, w najnowszym fleszu, punktualnie o 10:00.

0: Amo. Fireball.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy szanownemu panu smakuje?
5: Co za absurd.
4: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
5: Z przyjemnością nie odmówię.
4: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
5: Kto? Gdzie?
4: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem z zaklętych rewirów. 27 września.
6: Bilety na biletomat.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Szukasz idealnego mieszkania w Krakowie? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biuro sprzedaży w biurowcach O3 i poznaj nasze inwestycje. Osiedle Imbramowskie i osiedle Mejera czekają na ciebie specjalne rabaty cenowe. Miejsce postojowe gratis, wizyta na budowie osiedla Imbramowskiego, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły na Facebooku lub stronie TDJ Estate i zarezerwuj wizytę.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: To przedpołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nega wybiła 10. Zapraszam na flash i prognozę pogody. 760 milionów złotych, tyle na fałszywych reklamach miała zarobić w ciągu roku Meta. Jak wynika z raportu Fundacji Instrat, nawet 1/3 zysku osiąganego w Polsce przez ten koncern może pochodzić z oszustw.
17: No, według autorów raportu Meta ma bardzo swobodne kryteria w zakresie emisji reklam na swoich portalach. Niejednokrotnie takie reklamy posługują się wizerunkami znanych osób wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Meta krytykuje raport Fundacji. Zdaniem koncernu liczby o przychodach są zawyżone, a próba badawcza zbyt mała, by dane były rzetelne.
16: Tyle Igor Skrzypek. O działalności gigantów technologicznych będzie dziś dyskutować Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Przedstawiciele Mety nie wezmą udziału w obradach.
18: Słuchacie RMF Max Kraków.
16: Kraków będzie miał linię na Azory. Inwestycja zyskała prawie 173 miliony złotych unijnego dofinansowania. Po 60 latach czekania od pierwszej obietnicy ówczesnych władz Krakowa projekt staje się faktem.
19: Teraz trzeba ogłosić przetarg na roboty budowlane. Urzędnicy
1: okolicy chcą to zrobić jeszcze w tym roku, tak aby prace ruszyły w przyszłym, zapewnia Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
19: Planowana trasa będzie miała ponad 2 km długości, natomiast w ramach inwestycji powstaną również chodniki, drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Powstanie również parking Park and Ride na trochę ponad 200 samochodów.
1: Budowa linii na Azory potrwa 2 lata, czyli powinna zakończyć się, no, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, w 2029 roku.
16: Informował Przemek Błaszczyk. Tymczasem już tylko kilka dni zostało do uruchomienia tramwaju do Mistrzejowic. Strażacy zakończyli odbiór nowego, ponad kilometrowego tunelu na trasie krakowskiego szybkiego tramwaju. Sprawdzono między innymi drogi ewakuacyjne, systemy alarmowe i zabezpieczenia przeciwpożarowe. To jeden z ostatnich etapów przed oddaniem inwestycji. Nowa linia, przypominamy, ma zostać uruchomiona w ten poniedziałek, 21 września. Będzie można się poruszać, a przy okazji pomóc. Zbliża się 8. edycja Krwiobiegu w Krakowie. Impreza odbędzie się 3 października na bulwarach Wiślanych u stóp Wawelu.
20: Trwają zapisy na charytatywne wydarzenie biegowe organizowane przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli na Krwiobieg Kraków, dokładnie 8. edycję. Zapisywać się możemy przez stronę lumisport.eu, poprzez kliknięcie elektroniczne zapisy, a następnie na naszą ikonkę.
16: Jakie trasy przygotowali organizatorzy?
20: Możemy wybrać dystans 5 km, 10 km, trasy Nordic Walking oraz bieg dla najmłodszych na 100, 200 oraz 400 metrów.
16: Mówiła Wiktoria Strzelczyk z Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, organizatora krwiobiegu. Krakowia ma nowego bramkarza. Do klubu trafił 22-letni Aleksander Bobek, który podpisał 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia. Nowy golkiper Pasów dotąd był związany z ŁKS-em Łódź.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
16: Pochmurne przedpołudnie w Krakowie, zachmurzenie przeważnie duże, możliwe przelotne opady deszczu, ale w drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane, są szanse na lokalne przejaśnienia, słoneczne akcenty, a wieczór w ogóle ma być już pogodny. Temperatura ma się wahać od 14 do 18 stopni, warunki biometeo na razie niekorzystne, później zmienią się na sprzyjające. Noc bez opadów deszczu, zachmurzenie umiarkowane, około 9 stopni, a jutro słonecznie i cieplej do 22 kresek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
23: Ja tam uważam, że przy takiej pogodzie to już nie jesteśmy tym leniem zalegającym w łóżku na pracy zdalnej, tylko już oficjalnie romantyczną jesieniarą. I tego się trzymajmy w najlepszym programie. Do słuchania w pracy, Karin Cińska. Cześć panowie!

self-aware, a jednak c'est la vie, jak samo życie na antenie RMF Max. W najlepszym programie do słuchania w pracy, no i z rzeczy, o których na pewno myślimy, a trochę boimy się powiedzieć na głos i to jeszcze przed szefem. Mi już wystarczy. Dajcie emeryturkę i jeszcze ogródek.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
18: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
19: I po reklamie.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Ja też dołączam, jestem Aneta.
22: Hey, this is Imagine Dragons.
23: What's up, this is Sean Paul.
24: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Kraków 96 i 7 FM.
27: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Słuchacie RMF Max Kraków. Jeśli macie pomysł, który świeci z daleka jak ten diament, no to czas go może w końcu pokazać światu i jeszcze przy tym zarobić. Co powiecie na 10 tysięcy złotych na rozwój własnej działalności i jeszcze promocja w całym regionie? No to uwaga, właśnie ruszył plebiscyt Diamenty Małopolski, organizowany przez nas, przez RMF Max, ale także partnera głównego Eko Małopolskę. Więc jeśli prowadzisz takie wyjątkowe miejsce, markę albo projekt, no to możesz się zgłosić cały czas na diamentymalopolski.rmfmax.pl. No nie daj się namawiać długo. 10 tysięcy złotych i promocja jak najbardziej czeka. Kto wie, może również na ciebie i na twoje miejsce, które prowadzisz. diamentymalopolski.rmfmax.pl. Wbijajcie po więcej info.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Eko Małopolska, należący do województwa małopolskiego.

0: O tym, by latać wysoko, również w marzeniach. Fly High i Tobi Romeo w RMF Max. Ale gdyby tak zgarnąć dzisiaj 15 tysięcy złotych, to by dopiero człowiek latał na chmurce. Na chmurce finansowego szczęścia. Tak patrzył z góry na swoje konto, na swoją robotę i mówił sobie, ale fajnie tak nic nie robić, a zarabiać i sobie w świętym spokoju na te konto w końcu popatrzeć. Co powiecie na taki scenariusz, który ma szansę wydarzyć się właśnie dzisiaj? Uwaga! Jeśli słuchasz w tym momencie RMF Max, no to podkręć troszeczkę głośniej, bo jeżeli w tym momencie wyślesz SMS-a z treścią miesiąca swoich urodzin pod 7327 za 3,69, to gwarantujesz sobie tym samym 1000 razy większą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych i to, no serio, dzisiaj po południu. Pisz szybciutko, bo urodzinowa runda bonusowa, jak szybko przychodzi, tak samo lubi znikać. Miesiąc twoich urodzin pod 7327. No i graj o kasiorę, ale o święty spokój też. RMF Max.
1: Reklama. Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Pochmurne przedpołudnie w Krakowie, zachmurzenie przeważnie duże, możliwe przelotne opady deszczu, ale w drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane, są szanse na lokalne przejaśnienia, słoneczne akcenty, a wieczór w ogóle ma być już pogodny. Temperatura ma się wahać od 14 do 18 stopni, warunki biometeo na razie niekorzystne, później zmienią się na sprzyjające. Noc bez opadów deszczu, zachmurzenie umiarkowane, około 9 stopni, a jutro słonecznie i cieplej do 22 kresek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

Gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na zakupach czy w taksówce, na bank zrobiło się tam teraz zdecydowanie głośniej. To małomiasteczkowy i Dawid Podsiadło na antenie RMF Max w najlepszym programie do słuchania w pracy, ale że to taki trudny teledysk do odgadnięcia, to się człowiek nie spodziewał. Więcej nie zdradzam, wbijajcie na Instagrama i na TikToka RMF Max koniecznie. Tymczasem myślę, że czas z powrotem wyjąć z tej szuflady kartkę pod tytułem "Nie widziałam jeszcze odcinka, proszę nic do mnie nie mówić" w związku z pojawieniem się lalki na popularnym serwisie streamingowym. Proszę bardzo, naklejamy tam, gdzie mamy najbliżej i jeżeli chodzi o te informacje, o których powinniście koniecznie usłyszeć, to one już za chwilę w najnowszym fleszu RMF Max.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
9: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie. A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: I po reklamie.
14: 11 na zegarach w RMF Max Kraków. Czas na flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. Dzisiaj polskie piłkarki z reprezentacji do lat 20 zagrają w Bielsku Białej z Kolumbią mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata. To będzie trudne starcie. Rywalki biało-czerwonych grają bardzo agresywnie. Zdołały zatrzymać świetnie grającą Portugalię.
15: To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach.
14: Zauważa trener Marcin Kasprowicz. Dzisiaj nie zagra Weronika Araśniewicz, jedna z liderek czterech naszej kadry z powodu kontuzji czeka ją operacja. Mecz o 18.30. A o 21.00 Lech Poznań zagra z Crystal Palace o pierwsze punkty w Lidze Europy.
8: Słuchacie RMF Max Kraków.
14: Ponad 130 milionów złotych ma kosztować modernizacja oczyszczalni w Płaszowie. Jaki jest pomysł na uporanie się z nieprzyjemnym zapachem?
16: Zostaną przykryte obiekty części mechanicznego oczyszczania. Przykryte nie tylko zostaną, żeby je schermetyzować, ale również do obiektów zostanie dobudowana cała instalacja dezodoryzacyjna, czyli będzie odciągała zapachy, odory i oczyszczała powietrze, czy nie będzie tego wpływu negatywnego, a dodatkowo niektóre obiekty będziemy przebudowywali całkowicie, żeby móc ten proces przeprowadzić. Takim przykładem jest właśnie piaskownik, który nigdy by nie był projektowany na takie rozwiązanie.
14: Prace mają zakończyć się do końca 2028 roku, dodaje Piotr Ziętara, prezes wodociągów miasta Krakowa. Krakowskie juwenalia mogą trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Rada Miasta przyjęła rezolucję apelującą do Ministerstwa Kultury o rozpoczęcie procedury wpisu. Juwenalia są jedną z najstarszych tradycji studenckich w Polsce i ważnym elementem tożsamości Krakowa jako miasta akademickiego, argumentują radni Koalicji Obywatelskiej. Ale pomysł nie wszystkim radnym się spodobał. Przeciwny jest między innymi Maciej Michałowski z PiS. Bike Rave Kraków powraca. W niedzielę zaplanowano rowerowy przejazd z muzyką drum and bass graną na żywo przez DJ-kę Chandril. Start o 16.30 sprzed Tauron Areny. Na pewno będzie głośno.
17: 6. Szybko można pedałować przy tej muzyce. Jak ludzie reagują?
18: Ludzie reagują tak, ci, którzy nie mają rowerów, że chcieliby mieć ten rower. Oni, wiesz, niektórzy nawet tam biegli za nami, machali. No, super jest.
17: Rowerzystom się podoba, rozumiem. Trochę głową tak kiwają, no bo tam trzeba trzymać kierownicę pewnie. Ale da się tańczyć, nie?
18: Da się tańczyć, jak dla mnie, w każdej pozycji, na rowerze też. A na rolkach to już w ogóle.
14: Z Iwoną Kotułą, współorganizatorką tego muzycznego przejazdu, rozmawiał Przemek Błaszczyk. W Krakowie trwa Europejski Tydzień Mobilności. Do 22 września mieszkańcy mogą uczestniczyć w wydarzeniach promujących transport publiczny, jazdę na rowerze i poruszanie się pieszo.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Do południa w Krakowie rządzą chmury, ale w drugiej części dnia, zdaniem synoptyków, są szanse na lokalne przejaśnienia, a wieczór w ogóle ma być już pogodny i bez opadów deszczu. Temperatura dziś ma się wahać od 15 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo na razie niekorzystne, ale potem zmienią się na sprzyjające. W nocy nie powinno już padać, temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Od jutra poprawa pogody, będzie słoneczniej do 22 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
20: Jeśli słuchając prognozy pogody też zatęskniliście za tym słońcem na policzkach, które jasne paliło, ale robota też się czasami pali. W najlepszym programie do słuchania w pracy, więc chwila zwolnienia. No i przyjemności. Kari Imcińska. Cześć, panowie.

Jesteśmy jak najbardziej za RMF Max, żeby przez ten tydzień jesień w Polsce wypędzić. Więc w ruch muszą iść środki ostateczne. Takie jak ten, to jest wielki hit na Maxa. California Love od Tupac.

0: i refren wszyscy razem. Take me back, Kygo i Max McKnow w RMF Max. Ale fajnie, jakby ta kasa z wakacji wróciła, co? No, ja też bym się ucieszyła. Wy macie taką szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj w RMF Max, więc szybciutko, szybciutko, nie wahamy się ani minuty, bo jeszcze ktoś nas uprzedzi. Wysyłamy szybciutko hasło Max pod 7327 za 3,69 albo wbijamy do gry na rmfmax.pl. Jedno kliknięcie przy klawiaturze. No i już jesteście w grze o fajną kasę. 15 tysięcy złotych, ale także PS5 też tam czeka. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
13: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
12: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
19: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
21: I po reklamie.
23: Z tej strony Krzywu.
24: Sylwia.
25: We are the Swedish House Mafia.
26: Hey, this is Taylor Swift.
27: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Kraków 96 i 7 FM.
30: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Słuchajcie, RMF Max Kraków, no w Krakowie, no w Krakowie to się biega. Mam nadzieję, że doskonale wiemy o tym już wszyscy. Najbliższa okazja już w weekend podczas 19. edycji PGE Biegu Trzech Kopców. W związku z tym dzisiaj gościmy Ewelinę Kampę z ASICS Frontrunner Polska. Dzień dobry, witam, ale proszę od razu powiedzieć, bo trasa znakomita, ale też wymagająca, więc jak dobrać buty pod tak zróżnicowaną nawierzchnię? Mamy i asfalt, i szutrową ścieżkę, gdzieniegdzie lasek.
1: No właśnie, bieg Trzech Kopców jest o tyle wyjątkowy, że tutaj w większości przypadków sprawdzą się standardowe buty treningowe. No chyba, że dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej mieliśmy jakąś ulewę, wtedy w Lasku Wolskim może przydać się jakiś agresywny biernik, ale myślę, że w większości najlepiej wziąć jakieś buty, które dobrze trzymają podłoże.
0: A jak się ubrać w takim razie?
1: Wśród biegaczy mówi się o takim lekkim chłodzie na starcie, więc jeżeli stoimy na starcie i jest nam delikatnie chłodno, to wtedy możemy być pewni, że dobrze się ubraliśmy.
0: Czyli lekki chłodek, ale proszę powiedzieć, co jest takim najczęstszym błędem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem?
1: Zabieranie ze sobą nowych rzeczy, czyli nowa koszulka, nowe spodenki, nowy plecak biegowy. To wszystko tak kumuluje taki stres dodatkowy i niepotrzebny. Także najlepiej wszystko to, co sprawdziliśmy. Po więcej takich edukacyjnych porad zapraszamy na Instagram i Facebooka Krakowia Maratonu.
0: Myślę, że się przydadzą. Ewelina Kampa, bardzo dziękujemy i przypominamy, że 19. edycja PGE Biegu Trzech Kopców już w najbliższą niedzielę, początek od 10.30 u stóp Kopca Krakusa.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano wydarzenie 19. PGE Bieg Trzech Kopców, którego organizatorem jest miasto

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
9: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
11: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
10: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
11: Baw się na koncertach mega gwiazd
10: Justyny Steczkowskiej
11: i Afromental.
10: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
13: Jasne. A co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
14: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem, ja tak. Kanal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wrześniowy off w salonie Hoff. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hoff, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhoff.pl. Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Do południa w Krakowie rządzą chmury, ale w drugiej części dnia, zdaniem synoptyków, są szanse na lokalne przejaśnienia. Wieczór w ogóle ma być już pogodny i bez opadów deszczu. Temperatura dziś ma się wahać od 15 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo na razie niekorzystne, ale potem zmienią się na sprzyjające. W nocy nie powinno już padać. Temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Od jutra poprawa pogody, będzie słoneczniej do 22 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: RMF Max.
11: RMF Max Kraków.

0: Azizam i najbardziej zbanowany artysta przez innych artystów i to na własnej trasie, czyli Ed Sheeran. Z kolei wy na pewno dostaniecie od nich bana na narzekanie w robocie i zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby ten uśmiech, ten jeden kącik z jednej i drugiej strony się jednak pojawił. Asia i Irek już za chwilę po 12 w programie I Wszystko Gra w RMF Max, a ja nazywam się Kari Incińska i słyszymy się jutro po 9. Buziaczki, pa pa!
1: To jest nowość RMF Max.
0: Sam raz dla tych, którzy tak jak my nadal mają wiele pytań bez odpowiedzi.

0: Wiemy, że zawsze trochę szerzej się uśmiechacie, kiedy ten numer gra w głośnikach RMF Max, dlatego z ogromną przyjemnością 5 minut przed 13 Lerek Innowator, moja panienka. A temat tych największych kłamstw w waszej pracy rozgrzał naszego messengera naprawdę do czerwoności. Jakie jest największe kłamstwo w twojej pracy, Łukasz?
1: Bo ci tu mają fajnie, jest dobrze, zarabiają dobre pieniądze, a tu niestety wszystko na odwrót.
0: No popatrz, Łukasz, nie tylko u ciebie na żurawiu na wysokości. Takich kłamstwem nawciskali. Oczywiście w temacie kłamstw dotyczących waszej pracy.
2: Reklama.
3: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
10: A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
2: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
1: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Mama!
4: Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
5: Carbonara.
6: Fasolka po bretońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
12: To popołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nyga. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Mamy godzinę 13. Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie po dronowym rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali na swoje telefony alerty o zagrożeniu i znalezieniu bezpiecznego miejsca. Celem ataku było najprawdopodobniej polsko-ukraińskie przejście graniczne do Rochusk-Jagodzin. W związku z wykryciem rosyjskiego drona zbliżającego się do polskiej granicy, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce w celu zabezpieczenia polskiego terytorium.
10: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: Oczyszczalnia w Płaszowie będzie modernizowana, a prace mają zakończyć się najpóźniej do końca 2028 roku. W planach jest też rozbudowa oczyszczalni w Kujawach. Jakie są koszty tych inwestycji?
13: Płaszów będzie około 131 milionów, tam bez groszy.
14: Kujawy?
13: Kujawy to będzie kilkadziesiąt milionów złotych, natomiast na Kujawach jest inna rzecz bardzo istotna. Mianowicie na Kujawach, na ulicy Dymarek, będzie zbudowana stacja zlewcza do ścieków wodowożonych, identyczna jak jest na Płaszowie, czyli schermetyzowana, nowoczesna, taka, która nie będzie kompletnie oddziaływała na otoczenie.
12: Mówił Piotr Ziętara, prezes wodociągów miasta Krakowa. 3,5 tysiąca pakietów startowych rozeszło się błyskawicznie. W niedzielę odbędzie się 19. edycja PGE Biegu Trzech Kopców. Zgłosili się zawodnicy z 20 krajów, którzy będą mieli do pokonania 13-kilometrową trasę z różnicą wzniesień wynoszącą 160 metrów. Start o 10.30 spod kopca Krakusa, meta pod kopcem Piłsudskiego. Wirtualna podróż dookoła świata i sportowa rywalizacja w jednym. Trwają zapisy do pierwszych mistrzostw szkół ponadpodstawowych w grze GeoGuessr.
15: Każda szkoła w województwie małopolskim może wziąć udział i każda szkoła do 17 października musi wyznaczyć 3 zawodników, którzy przejdą do etapu drugiego, którym jest etap rejonowy, odbywający się od 29 do 30 października. Następnie odbędzie się turniej tak zwany wildcard, czyli osoba, która nie dostała się oficjalnie do trzeciego etapu, ale przejdzie, można powiedzieć, troszeczkę od boku. Następnie odbędzie się finał na auli WSB.
12: Mówił Filip Bodziony, uczeń zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych w Nowym Sączu. I jeszcze propozycja na weekend. W niedzielę będzie można przyłączyć się do rowerowego przejazdu z muzyką drum and bass graną na żywo. Bike Rave Kraków tym razem odbędzie się w Nowej Hucie, zbiórka o 16 przy Tauron Arenie. Jaka trasa będzie do przejechania?
16: Będziemy się kierować przez Aleję Pokoju do Ronda Grzegorzewskiego. Tam będziemy zjeżdżać Kotlarską na bulwary. Później jedziemy przez Kazimierz. Turut. Później jedziemy na Kazimierz i to jest taki nowy punkt, bo jeszcze na przez Kazimierz nie jechaliśmy i to jest to miejsce, gdzie będzie troszeczkę pewnie telepać. Później kierujemy się Świętego Sebastiana na Planty i Plantami jedziemy na rynek. Tam robimy kółeczko. Później jedziemy pod Wawel i kierujemy się na Błonie.
12: Mówiła Iwona Kotyła, współorganizatorka wydarzenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Z każdą mijającą godziną w Krakowie rosną szanse na przejaśnienia, tak przynajmniej obiecują synoptycy. Wieczór w stolicy Małopolski ma być już pogodny, bez opadów deszczu, a na termometrach dzisiaj od 15 do 19 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni przeważnie słaby, chwilami umiarkowany. W nocy bez deszczu temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski, a jutro słonecznie i cieplej do 22 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Trafiłam właśnie przed momentem, słuchajcie, na najnowsze takie długoterminowe prognozy i one już przewidują przymrozki. I to szybciej niż się spodziewamy. Więc umówmy się może teraz wszyscy razem tu w RMF Max, że o temacie ewentualnej zimy to na razie niech nas rozgrzewają latynosko brzmiące rytmy. DJ Goja i Michiko, Asia Meus. Cześć ponownie tu i wszyscy.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Co byście zrobili, gdybym wam powiedziała, że jednego SMS-a za 3,69 możecie zamienić na gwarantowany 1000 albo nawet 15 tysięcy złotych? Takie rzeczy dzieją się w RMF Max, a do tego ten jeden SMS może wprowadzić was aż do dwóch finałów. Nie każcie swojemu szczęściu czekać. Teraz wysyłamy hasło Max pod 7327. Jeden SMS i szansa na dwa finały i gwarantowany 1000 za odebranie telefonu. Reklama.
1: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy, Kraków, Fabryczna 13.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i czterech konkurencyjnych serwisach.
5: Czy szanownemu panu smakuje?
6: Co za absurd.
5: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
6: Z przyjemnością nie odmówię.
5: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
6: Kto? Gdzie?
5: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem z zaklętych rewirów. 27 września.
7: Bilety na biletomat.pl.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Szukasz idealnego mieszkania w Krakowie? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biuro sprzedaży w biurowcach O3 i poznaj nasze inwestycje. Osiedle Imbramowskie i osiedle Mejera czekają na ciebie specjalne rabaty cenowe. Miejsce postojowe gratis, wizyta na budowie osiedla Imbramowskiego, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły na Facebooku lub stronie TDJ Estate i zarezerwuj wizytę.
17: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.

klasyka gatunku w RMF Max, United Nations i Out of Touch, równo pół do drugiej na zegarach. No to czas na doniesienia prosto z naszej kadry, bo mecze naszych orłów w Lidze Narodów coraz bliżej. A Robert Lewandowski porzuci na chwilę Amerykę i będzie do dyspozycji trenera na całym zgrupowaniu, tak właśnie ogłosił. A to nie jest łatwa sprawa, bo to jest kilkanaście dni i cztery mecze. I ja się może słabo znam na piłce, ale wróżę sukces, bo Robert sam przecież mówi, że w tych Stanach to ciągle budują drużynę, a przecież cały czas tam gole strzela. No to jak przyjedzie do Polski, gdzie też w sumie nie ma drużyny, trzeba zbudować, no to się będzie czuł jak w tym swoim nowym amerykańskim domu, no.

0: Do roboty w to czwartkowe popołudnie. Przed 14 gwałtowne załamanie pogody podobno jest już pewne, tak krzyczą nagłówki w internecie. Ale wiecie, my mamy swoich ekspertów w RMF Max, oni to wszystko sprawdzili i za chwilę wam zaprezentują. Zostańcie z RMF Max po więcej szczegółów tego, co będzie działo się za oknami.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
19: Hit na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: każdą mijającą godziną w Krakowie rosną szanse na przejaśnienia, tak przynajmniej obiecują synoptycy. Wieczór w stolicy Małopolski ma być już pogodny, bez opadów deszczu, a na termometrach dzisiaj od 15 do 19 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni przeważnie słaby, chwilami umiarkowany. W nocy bez deszczu temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski, a jutro słonecznie i cieplej do 22 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by Sang-Yong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

Zamiast kolejnej kawy w pracy, Dub Dogs działają podobnie. Alerty odwołane, nie ma zagrożenia dla Polski po rosyjskich atakach na Ukrainę. Nowe informacje w tej sprawie będą we Flashu RMF Max punktualnie o 14:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Kto kocha muzykę house? No to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek nowości tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
9: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
11: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
10: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
11: Baw się na koncertach mega gwiazd
10: Justyny Steczkowskiej
11: i Afromental.
10: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Kraków 96 i 7 FM.
22: Słuchajcie, RMF Max Kraków, jest godzina 14, Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Polsko-ukraińskie przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin po raz kolejny prawdopodobnie było celem rosyjskiego ataku dronowego. Co wiadomo o tym bez załogowcu?
23: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
22: Tyle Krzysztof Zasada. Operowanie wojskowego lotnictwa w Polsce polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się, odwołano także alerty.
21: Słuchacie RMF Max Kraków.
22: Uwaga na mgłę. IMGW ostrzega, że w godzinach od 21 do jutra do godziny 10 miejscami w Krakowie widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Służby apelują o czujność za kółkiem. Trwają intensywne przygotowania do kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Wydarzenie rozpocznie się 22 października. Oprócz kilkuset wystawców przy Centralnej po raz pierwszy pojawi się strefa adaptacji.
0: To miejsce, w którym połączony zostanie świat literatury ze światem audiowizualnym. Chodzi o połączenie książki z filmem. W tej strefie będziemy rozmawiać na przykład o tym, która książka ma potencjał trafić na ekrany. Te duże, no i oczywiście te mniejsze. W strefie spotkają się wydawcy, autorzy, właściciele praw do książek z producentami, scenarzystami i przedstawicielami branży filmowej, być może i aktorami. W październiku na targach książki zajrzycie tam za kulisy adaptacji takich tytułów jak Lalka, Kolory zła, Gołoboże, Bebechy czy Co wyszeptał nam deszcz.
22: Informował Przemek Błaszczyk. Uniwersytet Rolniczy zaprasza w sobotę na Święto Winobrania. Wydarzenie odbędzie się w Uniwersyteckiej Winnicy w Garlicy Murowanej. W programie między innymi zwiedzanie winnicy, degustacje miodów, soków, porady ogrodnicze, a także atrakcje dla dzieci przygotowane przez strażaków ochotników. Impreza potrwa od 11 do 18. A jutro w Nowochódzkim Centrum Kultury startują obchody 10-lecia galerii Zdzisława Beksińskiego. W weekend będzie można zobaczyć między innymi spektakl Kryptonim 27 w wykonaniu Art Color Ballet.
2: Zobaczycie Państwo wielowymiarową sztukę teatralną, muzyczną, baletową, inspirowaną oczywiście twórczością Zdzisława Beksińskiego, ale też to, co jest fascynujące w spektaklu, on za każdym razem jest trochę inny, że następują pewne zmienne, chociażby przez to, że stosujemy w spektaklu body painting, czyli malowanie. Dwa razy nie powtarza się ten sam wzór. Bardzo często też robimy drobne modyfikacje choreografii.
22: Mówiła Agnieszka Glińska, reżyserka spektaklu. I na koniec zapraszamy na naszą stronę RMF Max, lokalizacja Kraków. Tu do zgarnięcia zaproszenia na nocne zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu. Teraz prognoza pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
22: Można planować wieczorny spacer, bo zdaniem synoptyków czeka nas pogodny wieczór bez opadów deszczu. Warunki biometeo mają sprzyjać naszemu samopoczuciu. Wiatr słaby chwilami, tylko umiarkowany, wieje z zachodu. W nocy nie zmokniemy, bez opadów deszczu, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. No ale najważniejsza informacja, jutro poprawi się już pogoda. W Krakowie piątek ma być słoneczny i cieplejszy, do 22 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
24: 4 po 14 w czwartek w pracy i to jest dobry czas, żeby sobie trochę poplotkować o waszych zawodach.
25: Najgorsze kłamstwo albo największe? Jak zostanę stylistką paznokci, co chwilę będę mieć nowe paznokcie.
24: To Kasia ujawniła największą ściemę dotyczącą swojej pracy. Max. A głosówki w tym temacie cały czas możecie nagrywać oczywiście na Messengerze RMF Max. Asia Meus i Wszystko Gra.

Dobrze, że słuchając RMF Max w pracy siedzicie na takich krzesłach obrotowych z kółkami, no bo się łatwiej na takich krzesłach bujać w rytm tych numerów przy biurku. Fire, fire, już za nami, 12 minut po drugiej. To taką ciekawostkę wam podrzucę, bo mi właśnie wpadła w ręce. W sumie nie wiem, czy wam się przyda, czy nie, ale nie zaszkodzi wiedzieć. Wiedzieliście, że ośmiornice mają 3 serca? Serio, 3 serca. No i teraz sobie pomyślcie. Jedna ośmiornica, 3 serca, 8 macek. No ile to musi być miłosnych możliwości? A do wszystkich tych rozmyślań, jak zawsze, podrzucamy hity na maksa. Dawid Podsiadło gra już teraz.

0: Więcej śmiechu w muzyce to wam proponujemy przez popołudnie RMF Max. Deszczu dzisiaj w całym kraju dużo, ale akurat na urodzinowy deszcz nagród w Maxie to nie można narzekać. 1000 zł za odebranie telefonu i 550 szans na finał. Taki układ wam proponuję, a wszystko co musicie zrobić to teraz zgłosić się do naszej zabawy. Hasło Max wysyłamy za 369 pod numer 7327, a my mnożymy tego SMS-a razy 550.
1: Reklama.
2: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
7: Katar, gorączka, osłabienie. Zakażenie meningokokami nieraz przypomina zwykłe przeziębienie. Rozwija się błyskawicznie i może prowadzić do sepsy czy zapalenia opon mózgowych. Chroń swoje dziecko. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom mogą skorzystać dzieci do 2 roku życia z wybranych powiatów w Małopolsce. Szczegóły na profilaktyka@malopolsce.pl.
8: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego oraz współpracujących powiatów.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
13: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandale Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandale Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

delikatnie i romantycznie, tak jak ona potrafi. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. 28 minut przed trzecią. Ważna wiadomość dla rodziców, bo eksperci policzyli, ile kosztują bezpłatne studia w Polsce. Oczywiście chodzi o wszystkie koszty, które się składają na utrzymanie takiego studenta. To jest około 200 tysięcy złotych. I da się to obniżyć, to jest dobra wiadomość, tylko jak macie maturzystę, to trzeba zacząć teraz, tak żeby dać mu rok, zanim się w październiku zacznie jego rok akademicki. Ten rok na zmianę nawyków, bo młody musi zrozumieć, że taka parówka to jest naprawdę luksusowy obiad i nie ma co wybrzydzać. Mamy czas, słuchajcie, 13 miesięcy lekko licząc. Damy radę. Stumbling In w RMF Max. I 27 minut przed trzecią.

0: Młode i piękne i naprawdę nie ma się czemu dziwić, że podbijają muzyczny świat. Kaca i w RMF Max, a za chwilę u nas nowa prognoza pogody. I niezależnie od tego, czy deszcz, zimno, czy wieje, jutro jest piątek. A to zmienia wszystko.
1: Max. Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na cztery koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów S.A. porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: W życiu fajnie jest do czegoś dojść. Żeby wiadomo, wyjść na swoje.
7: Uwaga!
6: Patrz, gdzie idziesz. W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości jest 5 dobrych kierunków, które będą miały sens też za 5 lat. Przedsiębiorczość cyfrowa, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing cyfrowy i informatyka stosowana. Chcesz, żeby ci wyszło? Na rmfmax.pl wybierz ten, który twoim zdaniem ma największą przyszłość i zgarnij 500 zł na studenckie życie. Przyszłość z Przyjdź. Już nie błądź.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdym

0: dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Można planować wieczorny spacer, bo zdaniem synoptyków czeka nas pogodny wieczór bez opadów deszczu. Warunki biometeo mają sprzyjać naszemu samopoczuciu. Wiatr słaby chwilami, tylko umiarkowany, wieje z zachodu. W nocy nie zmokniemy, bez opadów deszczu, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. No ale najważniejsza informacja, jutro poprawi się już pogoda. W Krakowie piątek ma być słoneczny i cieplejszy, do 22 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

Wiem, że niektórzy z was słyszą w tym numerze olej, to, ale tą opcję, umówmy się, zostawiamy na weekend. No dobra, na jutro. Dzisiaj czwartek po południu, RMF Max motywuje was do dalszego działania. Za chwilę Justyna i Natalia. A ja pięknie dziękuję za to popołudnie i słyszymy się jutro po 12. Asia Meus. Pięknej reszty czwartku.

0: is the answer.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandale Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandale Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: miesiącu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
2: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
3: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: I po reklamie.
9: I just need something that
10: is real.
9: Marek.
10: Zuśka.
11: Hey,
12: Shakira. Hey, it's Somber.
10: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Kraków 96 i 7 FM.
15: No i mamy godzinę 15 w RMF Max Kraków. Czas na flash, sport i pogodę Kinga Nega. Zaczynamy. Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z warszawskiego Forum Miasteczek Polskich.
16: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe, także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
17: My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
18: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się.
15: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu.
14: Słuchacie RMF Max Kraków.
15: Duże zmiany w oczyszczalni ścieków Płaszów. Do końca 2028 roku zaplanowano prace, które zwiększą możliwości technologiczne zakładu, ograniczą uciążliwości zapachowe i poprawią jego działanie.
19: Patrząc od strony formalnej, to my mamy obowiązek, jak miasto, tworzyć aglomerację ściekową. W tej aglomeracji ściekowej są wszystkie gminy dookoła. W związku z tym my musimy się przygotować również na przyszłe wymogi, tak jakościowe, jak i ilościowe. I Płaszów w tym projekcie jest rozbudowywany. Jego wydajność jest zwiększana do ponad 400 tysięcy metrów sześciennych na części biologicznej. I to zapewni nam zapas prawdopodobnie na około 15-20 lat.
15: Wartość inwestycji to ponad 130 milionów złotych, dodaje Piotr Ziętara, prezes Wodociągów Miasta Krakowa. 440 projektów do wyboru, na które zarezerwowano 54 miliony złotych. Trwa głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
20: Głosujemy w tradycyjnie dwóch formach, czyli elektronicznie, do której to formy oczywiście jak najbardziej zachęcamy. Strona budżet.kraków.pl, logujemy się, oddajemy głos. Możemy też zagłosować w formie tradycyjnej papierowej poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. W około 100 punktach, które są rozsiane po całym mieście, w radach dzielnic, w instytucjach publicznych,
21: bibliotekach,
20: domach kultury, również w mobilnych punktach. Przez wszystkie weekendy w tym trakcie będziemy obecni na różnego rodzaju wydarzeniach miejskich.
15: Tyle Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta, a głosować można do 28 września. To idealna opcja dla miłośników jazdy na rowerze i muzyki drum and bass. W niedzielę kolejny przejazd Bike Rave Kraków. Jak wygląda pojazd, z którego będzie puszczana muzyka na żywo?
17: To jest platforma, która jest taka, no ona jest szeroka na jakoś na metr. Są głośniki pod stołem. Na stole jest mój sprzęcik. I w tłumie jeszcze jedzie taki rower cargo z głośnikami, żeby ci, co są z tyłu, też słyszeli.
15: Opisywała DJ-ka z biurka o 16 przy Tauron Arenie. I jeszcze przypominamy, wystartowała druga edycja plebiscytu Diamenty Małopolski. Organizatorzy szukają wyjątkowych firm, marek i inicjatyw, które promują nasz region.
5: Kto wygrał?
14: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
11: Nasi siatkarze mimo przegranej z Bułgarią z pierwszego miejsca w grupie awansowali do kolejnej fazy Mistrzostw Europy. W sobotę w 1/8 finału biało-czerwoni zagrają z Łotyszami. Teraz piłkarska Liga Europy. Lech Poznań w Londynie zagra z Crystal Palace. To ekipa, która w poprzednim sezonie cieszyła się ze zwycięstwa w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski są świadomi jakości rywala.
12: Panie, sprawdzi się na tle takiego przeciwnika, też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować, także będzie to naprawdę fajnie sprawdzian i taki test na przyszłość.
11: Przyznaje obrońca kolejarza Wojciech Mońka. Mecz o godzinie 21:00, a kilkanaście minut temu zakończyło się losowanie par 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski.

0: Późne popołudnie i wieczór w Krakowie, pogodne, bez opadów deszczu. Zdaniem synoptyków czeka nas też bardzo przyjemna aura jutro. Piątek ma być słoneczny, prawie bezchmurne niebo, parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez opadów deszczu. Będzie też cieplej, temperatura jutro wzrośnie do 22 stopni. Noc również sucha, zachmurzenie umiarkowane, temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. Wiatr ma być słaby, a warunki biometeo mają sprzyjać.
1: Może gdzieś dzisiaj wam przez myśl przeszło, co za paskudny dzień, bo praktycznie w całej Polsce leje, ale macie kanał nadawczy, więc tak, nie będzie tak paskudnie.
2: Będzie świetnie. Słuchajcie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. My tutaj do 18. Tak, jeszcze się uczę nowych godzin. Do 18 jest Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. Siemano, a to już 5 minut po godzinie 15 i my w klimacie takim lekko deszczowym odpalamy wam Temper City.
2: Self-aware. Teraz w RMF Max. Służymy się.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie w RMF Max. Tak nas trochę kuszą, trochę tutaj kokietują i w sumie o to samo poprosimy teraz was.
2: Żebyście nas troszeczkę pokusili, pokokietowali, bo ja bym chciała do kogoś zadzwonić, z kimś bym sobie chciała porozmawiać, tylko no właśnie, z kim? Z kimś, kto na pewno lubi swoją pracę. Pytanie za co?
1: Za co lubisz swoją pracę? Daj nam znać na Messengerze RMF Max, tylko tak, żebyśmy się nie skapnęły, jaki zawód wykonujesz. Aha. To jest zabawa zawodówka, którą wiemy, że lubicie, więc dajcie teraz znać się na Messengerze, do kogoś dzisiaj zadzwonimy, no i będziemy próbować zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, co w ogóle w życiu zawodowo robicie.
2: Ale właśnie, to jest wspólna zabawa, to jest zabawa całej ekipy RMF Max, wszyscy w tym bierzemy udział, także spokojnie, jakby nie czujcie się wykluczeni, jeżeli to nie do was zadzwonimy, bo bawimy się wszyscy, a wy tymczasem piszcie na Messengera RMF Max, za co lubicie swoją pracę i dlaczego.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i kawałek.

0: trudno się nie uśmiechnąć, jak Alex Warren gra to Passenger w RMF Max 20 minut po trzeciej. No trudno też być poważnym, jak się ogląda takie newsy. A dzieje się, słuchajcie. Rolnik nieprofesjonalny zrobił dzisiaj karierę w internecie, robiąc rolkę o tym, jak mu ktoś gnoju ukradł. Normalnie z takiej wielkiej kupy nawozu, nazywajmy to ładnie, nawozem, ktoś sobie wziął,
1: nawóz naturalny, okej?
0: Zabrał. Mm-hmm. Nawóz naturalny. A pan rolnik mówi, że trzeba było przejść, zapytać grzecznie łyżeczkę, bym dał, jak łyżeczka gnoju jest potrzebna.
1: A nawet więcej. No. Pytanie ode mnie na dzisiaj. Po co komu gnój? No, chyba tylko i wyłącznie po to, żeby odpyskować mamie, jak powie, że na środku tego pokoju to można jeszcze tylko sami wiecie co.
2: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandale Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandale Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
11: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
10: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
19: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
20: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
21: Kraków 96 i 7 FM.

0: MJ Deli Company to startup w RMF Max. Jest 15.30, z nami jest już Gosia, która lubi swoją pracę za to, że nie ma sztampy, że daje ludziom radość i przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Cześć Gosia!
1: No, witam, witam.
0: Mamy taki plan, żeby spróbować teraz odgadnąć, czym się zajmujesz. Mamy nadzieję, że nie będziesz nam jakoś za bardzo podpowiadała.
1: Będzie trudno.
2: Będzie trudno.
0: Tak czujemy, ale dobrze. Jesteśmy gotowe na to wyzwanie.
2: No to słuchacze RMF Max, nasi drodzy, też dajcie znać, jeśli macie jakieś typy na Messengerze RMF Max, można do nas pisać. No to my teraz co? Odpalamy zegar i mamy 45 sekund, żeby zgadnąć, czym Gosia się zajmujesz. Czas start.
0: Gosia, czy nosisz mundur?
1: Nie.
0: Czy pracujesz z dziećmi?
1: Nie.
0: A czy segregujesz śmieci w pracy?
1: Nie.
0: Masz stałe godziny pracy może?
1: Teoretycznie tak.
0: Okej, masz dużo przerw?
1: Nie.
0: Nie.
2: A pracujesz w jakiejś dużej ekipie, czy raczej sama?
1: Sama.
2: Sama, okej. Czy to jest twoja własna działalność?
1: Tak.
2: Okej. Przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Prosimy o pomoc na Messengerze RMF Max, bo 20 sekund nam zostało.
0: Nawet mniej, 15.
2: Gosia.
0: Czy opowiadasz żarty w swojej pracy, swoim... Właśnie, czy masz klientów? O.
1: Mam klientów, tak.
0: Masz klientów. Dużych czy małych? W sensie dzieciaki, dorosłych?
1: Różnych.
0: Różnych?
2: Czas nam się skończył, ale Gosia, powiem
0: zero
2: ci...
0: Zero pomocy na Messengerze. Ja nie wiem.
2: No. Trudne, trudne. Gosia, możesz teraz zrobić dwie rzeczy. Możesz nas zostawić z tą niewiedzą i my tu po prostu skiśniemy z ciekawości, albo możesz nam powiedzieć, czym się zajmujesz.
1: Powiem wam.
0: No to dawaj.
1: Jestem skarbnikiem. Prowadzę działalność.
2: Skarbnikiem?
1: Kaletnikiem.
2: Kaletnikiem.
0: Kaletnikiem!
2: Wow, jaki piękny zawód.
1: Jakie tam różne.
0: Cieszę się, że mamy do ciebie numer telefonu, bo chyba się będę zgłaszać.
1: Zapraszam. Zapraszam. RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: To jest Alabama 10 w RMF Max, a u nas nie 10, ale 2 szanse na to, żeby wejść do finału i to już jednym zgłoszeniem.
1: Tak jest, wysyłasz teraz Max na 7327 za 3,69 i liczysz się w 2 finałach, tym dzisiejszym i jutrzejszym. Będziemy dzwonić do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych. 1000 złotych za odebranie telefonu, to jest w ogóle mega sprawa. No i oczywiście cały kosz pełen nagród w urodzinowym deszczu nagród w RMF Max.
0: Dlatego łap za telefon i śli SMS Max na 7327.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: W życiu fajnie jest do czegoś dojść, żeby wiadomo, wyjść na swoje.
5: Uwaga!
4: Patrz, gdzie idziesz. W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości jest 5 dobrych kierunków, które będą miały sens też za 5 lat. Przedsiębiorczość cyfrowa, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing cyfrowy i informatyka stosowana. Chcesz, żeby ci wyszło? Na rmfmax.pl wybierz ten, który twoim zdaniem ma największą przyszłość i zgarnij 500 zł na studenckie życie. Przyszłość z SHIP. Już nie błądź!
6: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
18: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: Trzą. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
2: Późne popołudnie i wieczór w Krakowie, pogodne, bez opadów deszczu. Zdaniem synoptyków czeka nas też bardzo przyjemna aura jutro. Piątek ma być słoneczny, prawie bezchmurne niebo, parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez opadów deszczu. Będzie też cieplej, temperatura jutro wzrośnie do 22 stopni. Noc również sucha, zachmurzenie umiarkowane, temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. Wiatr ma być słaby, a warunki biometeo mają sprzyjać.

0: Post Malone, trochę na wyciszenie z tym Sunflower. A teraz uwaga, bo ciśnienie się podniesie. Mhm. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w środkowym Queensland jako miejsce rozgrywania olimpijskich zawodów wioślarskich na Igrzyskach 2032. I czemu to jest kontrowersyjne?
1: No właśnie.
0: Bo tam sobie krokodyle żyją. Jest ich naprawdę pełno i wioślarze średnio chcą tam pływać.
1: Powiedzieli, że nie chcą?
0: Nie chcą.
1: A, bo wiesz, bo te igrzyska to takie nudne ostatnio były. Lepiej, żeby coś ciekawego się działo wreszcie, tak? No. RMF Max.

0: dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko, no.
1: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. Changan.pgd.pl.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Kraków 96 i 7 FM.
5: Na zegarach 16, a w głośnikach RMF Max Kraków. Przy mikrofonie Iwona Oszmaniec. Zaczynamy Flash. Unia Europejska chce, by Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport samochodów hybrydowych do Europy. Takie informacje przekazuje Financial Times. Bruksela liczy w ten sposób na ochronę europejskich producentów i uniknięcie kolejnej wojny handlowej. Według gazety Unia zaproponowała, by chińskie hybrydy stanowiły około 15% europejskiego rynku. Dziś jest to ponad 1/3. Jeśli Pekin nie zgodzi się na takie ograniczenia, Unia może podnieść cła na chińskie auta. Powodem są m.in. masowe zwolnienia w europejskich koncernach i rosnąca popularność tańszych samochodów z Chin.
3: To jest RMF Max Kraków.
5: Jeśli wracacie właśnie samochodem z pracy, przygotujcie się na korki. Na krakowskich ulicach zatory tworzą się standardowo na Alejach Trzech Wieszczów 29 listopada, drogach dojazdowych do Ronda Grzegorzeckiego i na Starowicznej. Postoicie też na Moście Grunwaldzkim. Jest zielone światło dla budowy linii tramwajowej na Azory. Kraków dostał na ten cel z Unii Europejskiej niemal 173 miliony złotych. Po 60 latach od pierwszych obietnic projekt w końcu rusza z miejsca. Co dalej?
6: Takim kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Chcemy to zrobić jeszcze w tym roku. Natomiast w połowie roku 2027 chcemy zawrzeć umowę z wykonawcą, a następnie rozpocząć roboty budowlane. Roboty budowlane potrwają około 2 lat, a sama inwestycja miałaby zakończyć się w 2029 roku.
5: Mówiła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. A teraz w RMF Max wybiegamy nieco w przyszłość. 22 października w Krakowie wystartują Międzynarodowe Targi Książki. W mieście trwają właśnie intensywne przygotowania. Oprócz kilkuset wystawców przy Centralnej po raz pierwszy pojawi się strefa adaptacji.
7: To miejsce, w którym połączony zostanie świat literatury ze światem audiowizualnym. Chodzi o połączenie książki z filmem. W tej strefie będziemy rozmawiać na przykład o tym, która książka ma potencjał trafić na ekrany. Te duże, no i oczywiście te mniejsze. W strefie spotkają się wydawcy, autorzy, właściciele praw do książek z producentami, scenarzystami i przedstawicielami branży filmowej, być może i aktorami. W październiku na targach książki zajrzycie tam za kulisy adaptacji takich tytułów jak Lalka, Kolory zła, Gołoboże, Bebechy czy Co wyszeptał nam deszcz.
5: O czym informował Przemek Błaszczyk. Popołudniowy flash kończymy krótką zapowiedzią imprezy, która z pewnością zainteresuje miłośników aktywności chcących pomagać. 3 października na bulwarach Wiślanych pod Wawelem odbędzie się 8. edycja Krwiobiegu. Ale krew będziecie mogli oddać wcześniej.
8: Będzie można oddać od 26 września do 2 października w RCKiK na ulicy Rzeźniczej 11 albo w oddziałach terenowych na terenie Małopolski.
5: To była Wiktoria Strzelczyk z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Pora na szybki rzut oka na pogodowe mapy. Zdaniem synoptyków kolejne godziny przyniosą sporo słońca i niewielkie zachmurzenie. Na skali zobaczymy 17 kresek. Parasole raczej się już nie przydadzą. Wiatr łagodny, chwilami umiarkowany. O poranku będzie rześko. Słupki rtęci wskażą zaledwie 11 nad zerem. Potem jednak ociepli się i to wyraźnie. Temperatura maksymalna sięgnie jutro 22 stopni. Ciśnienie utrzyma się w granicach normy, a biometr nie powinien pogarszać samopoczucia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Hity na 4 minuty po 16 tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Ja chciałabym podzielić się tym, co słyszałam przez okno dzisiaj, bo była taka wycieczka dzieciaczków i jeden dzieciaczek mówi: proszę pana, a da pan 5 minutów Arkowi? Taki dobry uczynek.
12: Ale na co te 5 minutów?
11: Nie mam pojęcia, ale wy też możecie poprosić szefa o takie 5 minutów jeszcze na spokojnie.
1: Kochani, dobry uczynek. My mamy dla was inny dobry uczynek. David Guetta, Alok, Stick Figure. Zostawiamy was z tym kawałkiem. 4 minuty po 16:00 to kanał nadawczy.
11: Borycka i kawałek, cześć!

0: Siema wszystkich byki i pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucha mnie. I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.
1: RMF Max.

0: to Gibbs, Ego for Money. Ostatni dzień lata, dużo o tym deszczu tutaj panowie śpiewali, rapowali, no bo też wiedzą, co się dzieje w tym kraju.
1: Ten czas nadszedł. To są te dni. Gibbs, Ego i for Money już to wiedzą. My też wiemy i dzisiaj być może niektórych deszcz trochę zaskoczył, bo wczoraj jeszcze tak ładnie, tak słonecznie i się zastanawiamy
0: tak
1: właśnie,
0: cieplutko.
1: Co robicie dzisiaj po robocie? Co robicie, kiedy deszcz pada? Bo to jest taki czas, który może nas usprawiedliwić od wielu rzeczy. Mm-hmm.
0: Co robi słuchacz RMF Max? Co robi ekipa RMF Max, kiedy deszcz pada? No właśnie, jednych to cieszy, innych smuci. Jedni szukają wymówek, inni właśnie je znaleźli. Jak to u was jest? O takie głosy prosimy na Messengera RMF Max, przez Instagrama też można nam nagrywać, także którą aplikację wolicie, to tam się nagrywacie. RMF Max.
1: A to Somber jeszcze, z numerem 12 to 12. 13 minut po czwartej w RMF Max, jak coś. Ten beat dobrze już znamy, różnie się może teraz kojarzyć.
0: Tylko dobrze.
1: Mamy nadzieję, że tylko dobrze. No i tak gramy w RMF Max, a wydajcie znać, co robicie, kiedy pada. Messenger RMF Max, czekamy na głosówki.

0: U niektórych to w takim tempie pada. Armin van Buuren i Sasha Everlasting w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a my pytamy was, drodzy słuchacze, ekipa, co wy robicie, jak pada?
1: Ja, to kiedy pada deszcz, płaczę, żeby nie było widać moich łez. Nie, tak serio to, no co, otwieram parasol i idę dalej przed siebie.
2: Miłego. No jak to mówi słynne porzekadło, że psy szczekają, a karawana jedzie dalej, tak?
0: Coś takiego, no.
2: To jakoś tak leci. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max. Czekamy, co robicie, kiedy pada. RMF Max.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
9: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
8: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
9: Baw się na koncertach mega gwiazd
8: Justyny Steczkowskiej
9: i Afromental.
8: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
12: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Max.
18: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.

0: To Marlon Hofstadt, I Like. On lubi robić takie numery, a my uwielbiamy słuchać tego, co wy, ekipo RMF Max, macie do powiedzenia, a wy na każdy temat macie coś do powiedzenia.
1: Tak, a my też często pytamy generalnie, co na pewno trzeba powiedzieć. 33 minuty po czwartej, tutaj kanał nadawczy w RMF Max, a my dzisiaj zastanawiamy się, co robić po robocie, kiedy pada. Jest parę propozycji.
2: Jak pada deszcz, to myje auto bez tani.
0: W dobie inflacji, kiedy czego wszystko jest takie drogie, wiesz, tankowanie, wszystko, to na tym można chociaż zaoszczędzić.
3: Ja to najchętniej bym siedziała pod kocykiem, z kubeczkiem, z ciepłą herbatką. Jednak moja 4-letnia córka ma inną wizję. Zazwyczaj ubiera się w płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, bierze parasol i mówi: mama, chodź, potańczymy w deszczu.
1: Patrz, to jest dopiero chęć życia,
0: no.
1: Chęć radości. Wszystko tak. Zależy od nastawienia po prostu chyba. O to chodzi. Mm-hmm. Co jeszcze mamy?
4: U mnie jak po pracy pada, to ja biegam. Ale tylko szybciutko do łóżka z herbatą i oglądam serię.
1: No i pięknie.
0: Takie maratony można robić, kochani.
1: Tak, bo bieganie upokarza, szczególnie jak się biegnie na przykład na przystanek w deszczu.
0: I przy okazji to jest niepotrzebny stres dla organizmu. Ale biegać pod kocyk, czysta przyjemność i relaks.

0: była kiedyś Bałkanica, a to jest Neptunica. Tak sobie nazywamy. Neptunika. What if w RMF Max.
1: Nieważne jak sobie to nazwiecie, ale słuchajcie, deszcz nagród jest tylko jeden. On jest w RMF Max. 600 razy w rundzie bonusowej mnożymy teraz wasze zgłoszenia.
0: 600.
1: Na rmfmax.pl wszystkie szczegóły. Tam pędźcie, bo czas się kończy. My za chwilę będziemy dzwonić i bardzo chcemy dzisiaj komuś wręczyć nawet 15 tysięcy złotych, albo przynajmniej tysiaka za odebranie telefonu. Powiedz jeszcze raz.
0: 600.
1: Na
0: to jest bardzo dużo, tyle mnożymy teraz.
2: Max. Reklama. Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandale Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandale Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
17: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
18: I po reklamie.
19: Hej, Karolina.
1: Wojtek.
16: My name is Alex Warren.
9: Hello, this is September.
6: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
7: Kraków 96 i 7 FM.
1: Pora na szybki rzut oka na pogodowe mapy.
5: Zdaniem synoptyków kolejne godziny przyniosą sporo słońca i niewielkie zachmurzenie. Na skali zobaczymy 17 kresek. Parasole raczej się już nie przydadzą. Wiatr łagodny, chwilami umiarkowany. O poranku będzie rześko. Słupki rtęci wskażą zaledwie 11 nad zerem. Potem jednak ociepli się i to wyraźnie. Temperatura maksymalna sięgnie jutro 22 stopni. Ciśnienie utrzyma się w granicach normy, a biometr nie powinien pogarszać samopoczucia.

0: Bardzo lubię to plumkanie, bardzo lubię je tym bardziej przy tej pogodzie. Przed 18 jeszcze Bausa i Magnetic w RMF Max.
1: A co będzie za chwilę? No to już Graba was zabierze w tę wycieczkę po najlepszych numerach, na które wy głosowaliście na rmfmax.pl.
0: A my się słyszymy jutro i wiecie, co będziemy robić?
1: Rzeczy.
0: Weekend zaczynać.
1: Tak, będziemy, to tak. Prawda.
0: Słyszymy się po 15 jutro w kanale nadawczym. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Pa!
2: RMF Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską.

0: repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia. Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dając

0: dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
2: A gdyby za rok twoje dziecko potrafiło zrobić coś, czego dziś jeszcze nawet nie próbuje? Przewrót, gwiazda, stanie na rękach, a z czasem nawet salto. W High Five Gym prowadzimy zajęcia dla dzieci od drugiego roku życia w czterech lokalizacjach w Krakowie. Grochowska 20, Mała Hala Tauron Areny Kraków, Pułkownika Dąbka 10 i nowość, Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Przyjdź z dzieckiem na zajęcia próbne i przekonaj się, ile frajdy daje trening. Zapisy na highfivegym.pl. High Five Gym, tu zaczyna się ruch.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Kraków, jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nega, zapraszam na Flash. Na te informacje mieszkańcy Azorów czekali od dawna. Są pieniądze na projekt budowy linii tramwajowej. Miasto otrzyma z Unii prawie 173 miliony złotych. Po 60 latach czekania od pierwszej obietnicy ówczesnych władz Krakowa projekt zaczyna nabierać kształtów.
1: Takim kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Chcemy to zrobić jeszcze w tym roku. Natomiast w połowie roku 2027 chcemy zawrzeć umowę z wykonawcą, a następnie rozpocząć roboty budowlane. Roboty budowlane potrwają około 2 lat, a sama inwestycja miałaby zakończyć się w 2029 roku.
0: Mówiła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Krakowa. Na najciekawsze, waszym zdaniem, projektu można jeszcze głosować do 28 września. A do wyboru 440 zadań.
2: Możecie głosować na park przy Fabrycznej, czyli urządzenie terenu, który został przejęty przez miasto. Chodzi o jego powiększenie. I tu mamy też drugi projekt, który zakłada remont budynku Fabryczna 16. Powstanie w nim sąsiedzkie centrum aktywności. Do tego w budżecie mamy m.in. kino nad Zalewem Nowochódzkim, nowy park w Kamieniołomie Libana, zielone torowisko na Mogilskiej, a nawet rentgen dla zwierząt ze schroniska. Do tego wszystkiego mamy też pomysły na park rzeczno-leśny Drwina Długa, pomysł na rozbudowę Młynówki Królewskiej, czy też zakup drona dla krakowskich strażaków.
0: Informował Przemek Błaszczyk. 21 września zostanie uruchomiona nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic. Strażacy zakończyli odbiór nowego, ponad kilometrowego tunelu na trasie krakowskiego szybkiego tramwaju. Sprawdzono między innymi drogi ewakuacyjne, systemy alarmowe i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Będzie można się poruszać i pomóc. Zbliża się 8. edycja Krwioobiegu w Krakowie. Impreza odbędzie się 3 października na bulwarach Wiślanych u stóp Wawelu.
3: Trwają zapisy na charytatywne wydarzenie biegowe, organizowane przez Małopolski Oddział Kręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli na Krwioobieg Kraków, dokładnie 8. edycję. Zapisywać się możemy przez stronę lumisport.eu, poprzez kliknięcie elektroniczne zapisy, a następnie na naszą ikonkę.
0: Jakie trasy przygotowali organizatorzy?
3: Możemy wybrać dystans 5 km, 10 km, trasy Nordic Walking oraz bieg dla najmłodszych na 100, 200 oraz 400 metrów.
0: Mówiła Wiktoria Strzelczyk z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, organizatora wydarzenia. Krakowia ma nowego bramkarza. Do klubu trafił 22-letni Aleksander Bobek, który podpisał 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 2 sezony. Nowy golkiper pasów przez całą dotychczasową karierę związany był z ŁKS-em Łódź. W jego barwach rozegrał 100 spotkań, występował też w Ekstraklasie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: To będzie dość pogodna noc w Krakowie. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. W prognozach bez opadów deszczu temperatura ma się wahać od 8 do 10 stopni. Warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Jeżeli chodzi o prognozy na piątek, mamy tylko dobre informacje. Jutro do 22 stopni na termometrach. Trochę chmur może się pojawić, ale nie groźnych. W prognozach nie ma opadów deszczu. Sobota również pogodna.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Jest super, jest prawie weekend, no jest jeszcze czwartek, ale prawie weekend. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max po 18:00. Zaczynamy jeszcze za dnia, kończymy jak już będzie ciemno, ale jeszcze się tym nie przejmujemy. Na starcie naszego spotkania numer jeszcze plażowy, bo to jeszcze oficjalnie nie jesień. DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

Ten numer od Narcotic Thrust to po prostu złoto, piękna energia, mega hity listy, Hot Bands. Pasuje po pracy, po szkole, do samochodu, na zajęcia typu, wiecie, fitness, siłownia. No i na budowę też, jak malowanie przy tym idzie, no raczej już nie ocieplanie o tej porze, chyba że ktoś jeszcze słucha na rusztowaniu, no to zróbcie głośniej, zanim zrobi się tam ciemno u was. Mam nadzieję, że nie pospadacie z rusztowania, budowlańcy, kiedy wleci taki klubowy beat. Robin Schulz i Watermat, nasza nowość Take It Slow.

0: Ciało Swedish House Mafia i Lickely, Happiness is so sad. Pokazali to w wakacje, a to już wrzesień, prawie jesień. Do tej astronomicznej jesieni zostało już tylko kilka dni, słuchajcie. Równonoc jesienna przypadnie w przyszłym tygodniu w środę i od tego momentu noce zaczną być dłuższe od dni. Ale to jeszcze nie teraz. Najlepsze przed nami. A za chwilę przed nami Clean Bandit z coraz bardziej lubianą u nas przecież Zarą Larsson. Przypomnę wam Symphony. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. W życiu fajnie jest do czegoś dojść. Żeby wiadomo, wyjść na swoje.
2: Uwaga!
1: Patrz, gdzie idziesz. W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości jest 5 dobrych kierunków, które będą miały sens też za 5 lat. Przedsiębiorczość cyfrowa, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing cyfrowy i informatyka stosowana. Chcesz, żeby ci wyszło? Na rmfmax.pl wybierz ten, który twoim zdaniem ma największą przyszłość i zgarnij 500 zł na studenckie życie. Przyszłość z Przyjdź. Już nie błądź.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena! Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
7: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
9: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
8: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
9: Baw się na koncertach mega gwiazd
8: Justyny Steczkowskiej
9: i Afromental.
8: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

Największe kariery startują już w wieku przedszkolnym i tak zaczynał właściwie już w przedszkolu, siedział przed fortepianem. Kygo, przed chwilą Take Me Back. Myślę, że przy tym bicie będziemy wspominać wakacje, lato, piękne, długie, słoneczne dni. Oczywiście były przerwy od słońca, ale chyba jeśli chodzi o pogodę, to nie możemy narzekać. No zawsze mogło być gorzej. Jak ktoś nie lubi deszczu, to sobie ponarzeka. Jak ktoś nie lubił gorąca, to też pewnie sobie ponarzekał. Spoko, spoko, za rok też będziemy narzekać. A teraz posłuchamy nowości już na jesień. Mega bit w RMF Max. Wraca do nas Niemiec, Topic, z Carte Blanche. Polecam wam ten hit Lucky Ones.

0: na ostatni dzień lata. No w przyszłym tygodniu będziemy słuchać też na pewno Gibbs, Ego i For Money, okej. Wczoraj kontaktowałem się z wujkiem z NASA, jaka będzie pogoda na jesień. Nie będziemy mogli narzekać, ma być pięknie, trochę deszczu, ale sporo słońca i nieco cieplej niż zazwyczaj jesienią, jak twierdził wujek. Zadałem mu pytanie, czy wujas zna już prognozę pogody na święta. Słuchajcie, odpowiedź jest taka, że jeszcze nie, ale po weekendzie powinniśmy już coś wiedzieć. Będziecie na bieżąco na pewno słuchając RMF Max, a jaka pogoda szykuje się na jutro, o tym już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandale Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandale Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
8: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Mój tani weekend, moje Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: To będzie dość pogodna noc w Krakowie. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. W prognozach bez opadów deszczu temperatura ma się wahać od 8 do 10 stopni. Warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Jeżeli chodzi o prognozy na piątek, mamy tylko dobre informacje. Jutro do 22 stopni na termometrach. Trochę chmur może się pojawić, ale nie groźnych. W prognozach nie ma opadów deszczu. Sobota również pogodna.

0: Oni rzadko kupują nowe ciuchy, najczęściej odwiedzają berlińskie second-handy, sklepy z odzieżą używaną i tam są w stanie odnaleźć perełki, w których pokazują się na scenie też, za dekami. Ekipa Fastboy w nowości Music Sounds. Będzie trochę nowej nuty dzisiaj czwartkowo. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Zobaczmy zatem, co jeszcze dzisiaj możemy robić w Krakowie i okolicach. Keri Incińska, zapraszam Was na Tour de Glad na antenie RMF Max Kraków. No i w powietrzu czuć już zbliżający się weekend, patrząc po takich wydarzeniach, które jeszcze dzisiaj przed nami. Call Me House w Prozaku 2.0. Dzisiaj punktualnie od godziny 22.00 na pełnym flirt mode. Od wokali, disco, katsów, ciepłego basu i do perkusji prosto z Chicago. Mnie zachęcili. Początek 22.00. Dla tych, którzy mają jednak ochotę na trochę nieco inne klimaty, w Betelu dzisiaj dwa krakowskie zasłużone zespoły, z czego jeden działa na scenie już naprawdę bardzo długo i właśnie wydał nową płytę, nazywa się Bordo, a drugi to Dusan Band, który po raz pierwszy zawita w betelowskie progi. Przywitajcie ich bardzo gorąco, punktualnie od godziny 20.00. No i jeszcze w zaścianku As December Falls, brytyjski zespół pop-punkowy, który warto zobaczyć prosto z Nottingham. Również 20.00 początek.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
4: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla

0: każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Szukasz idealnego mieszkania w Krakowie? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biuro sprzedaży w biurowcach O3 i poznaj nasze inwestycje. Osiedle Imbramowskie i osiedle Mejera czekają na Ciebie specjalne rabaty cenowe. Miejsce postojowe gratis, wizyta na budowie osiedla Imbramowskiego, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły na Facebooku lub stronie TDJ Estate i zarezerwuj wizytę.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Słuchacie RMF Max Kraków. Jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nega. Zapraszam na flash. Ponad 130 milionów złotych ma kosztować modernizacja oczyszczalni w Płaszowie. Jaki jest pomysł na uporanie się z nieprzyjemnym zapachem?
2: Zostaną przykryte obiekty części mechanicznego oczyszczania. Przykryte nie tylko zostaną, żeby je schermetyzować, ale również do obiektów zostanie dobudowana cała instalacja dezodoryzacyjna, czyli będzie odciągała zapachy, odory i oczyszczała powietrze, czyli nie będzie tego wpływu negatywnego. A dodatkowo niektóre obiekty będziemy przebudowywali całkowicie, żeby móc ten proces przeprowadzić. Takim przykładem jest właśnie piaskownik, który nigdy by nie był projektowany na takie rozwiązanie.
1: Prace potrwają do końca 2028 roku, dodaje Piotr Ziętara, prezes wodociągów miasta Krakowa. Krakowskie juwenalia mogą trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rada Miasta przyjęła rezolucję apelującą do Ministerstwa Kultury o rozpoczęcie procedury wpisu. Juwenalia są jedną z najstarszych tradycji studenckich w Polsce i ważnym elementem tożsamości Krakowa jako miasta akademickiego, argumentują radni Koalicji Obywatelskiej. Pomysł nie wszystkim radnym się spodobał, przeciwny jest między innymi Maciej Michałowski z PiS. Trwają intensywne przygotowania do kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Wydarzenie rozpocznie się 22 października. Oprócz kilkuset wystawców przy Centralnej po raz pierwszy pojawi się strefa adaptacji.
3: To miejsce, w którym połączony zostanie świat literatury ze światem audiowizualnym. Chodzi o połączenie książki z filmem. W tej strefie będziemy rozmawiać na przykład o tym, która książka ma potencjał trafić na ekrany. Te duże, no i oczywiście te mniejsze. W strefie spotkają się wydawcy, autorzy, właściciele praw do książek z producentami, scenarzystami i przedstawicielami branży filmowej, być może i aktorami. W październiku na targach książki zajrzycie tam za kulisy adaptacji takich tytułów jak Lalka, Kolory zła, Gołoboże, Bebechy czy Co wyszeptał nam deszcz.
1: Informował Przemek Błaszczyk. Bike Rave Kraków powraca. W niedzielę zaplanowano rowerowy przejazd z muzyką drum and bass graną na żywo przez DJ-kę Sandrill. Start o 16.30 sprzed Tauron Areny. Na pewno będzie głośno.
3: Szybko można pedałować przy tej muzyce. Jak ludzie reagują?
4: Ludzie reagują tak, ci, którzy nie mają rowerów, że chcieliby mieć ten rower. Oni, wiesz, niektórzy nawet tam biegli za nami, machali. No to super jest.
3: Rowerzystom się podoba, rozumiem. Trochę głową tak kiwają, no bo tam trzeba trzymać kierownicę pewnie. Ale da się tańczyć, nie?
4: Da się tańczyć, jak dla mnie, w każdej pozycji, na rowerze też. A na rolkach to już w ogóle.
1: Mówiła Sandrill, czyli Iwona Kotuła, współorganizatorka wydarzenia. W Krakowie trwa Europejski Tydzień Mobilności. Do 22 września mieszkańcy mogą uczestniczyć w wydarzeniach promujących transport publiczny.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: W nocy na termometrach w Krakowie od 8 do 10 stopni, zachmurzenie umiarkowane i małe. W prognozach nie ma opadów deszczu, warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. A jutro zdecydowana poprawa pogody, ma być pogodnie, słonecznie i sucho. Nie powinno padać, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Warunki biometeo mają być obojętne, a wiatr przeważnie słaby. Sobota również słoneczna i bez deszczu. Na termometrach 23 stopnie.
5: Hej, cześć, witajcie po 19.00, Przemek Grabowski z wami, kiedy kończy się dzień, zaczyna wieczór, wasze ulubione bity i nowości też. Od 20.00 nowe wydanie listy Hot Bands, premierowo dzisiaj także na przykład nowa nuta od Karol G, której chyba jeszcze nie słyszeliście. Teraz Shimza i Arko zrobią klimat w numerze Fire Fire.

się rozpędza wciąż wysoko ostatnio na liście Hot Bands, Moonlight i Ford w numerze Alabama 10. Teraz dziewczyny, które też są 10 na 10, to oczywiście dziewczyny z ekipy Kecaj, które wybrano w konkursie w ogromnym castingu. Było ponad 200 tysięcy zgłoszeń, 200 tysięcy kandydatek, no i przeszły tylko te najlepsze. I śpiewają właśnie tak, Animal.

0: Teraz po latach, Just the Way You Are od Milki, zremiksował to mistrz także nowych wersji, czyli David Guetta. Mówi się, że David Guetta to także król memów. Ostatnio znowu zrobili mu jakieś dziwne zdjęcia na imprezie. Słuchajcie, to jest chyba tak, że on gra tyle tych imprez, tyle festiwali, że no zdarzy mu się czasami zrobić jakąś dziwną minę. No już nie bądźmy tacy. Zostańcie z RMF Max. Wróci Rihanna oraz ekipa Imagine Dragons.
1: RMF Max. Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
5: I po reklamie.
6: Tu Martyna.
7: Jestem Kuba. Dołączam.
8: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
9: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
10: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Won't Forget You, uwielbiam ich muzykę, to Shouts w RMF Max. Teraz chciałbym zabrać was w podróż po mapie do Japonii, ale oni mają tam coś, co my chyba też mamy u siebie, tylko nie potrafimy tego nazwać. W Japonii jest takie słowo na kupowanie książek, których później się nie czyta. To sundoku. Ja wiem, no to tak często w szkole jest, prawda? Też jest sundoku. Książki trafiają na stosik na później, a stosik oczywiście rośnie, czyli to nie bałagan na szafce nocnej albo na biurku, tylko taka japońska tradycja, tak to możemy sobie tłumaczyć. Teraz w RMF Max numer, który nie nadaje się do czytania. Trudno byłoby się skupić, ale na tańce to już na pewno. Silva Bumpa i jego remix On Tonight.

0: Rządzili na liście konwencji, rządzą także u nas wieczorowo. David Guetta, Yalok w numerze Run Run River. A kto rządzi o poranku? Oczywiście nasza nowa poranna ekipa w RMF Max. Tak więc warto wstać razem z nami, nie zabraknie świetnej muzyki. Mam nadzieję, że będziecie z nami także jutro rano. A jaka pogoda szykuje się na jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Still hold me better at night. W nocy na termometrach w Krakowie od 8 do 10 stopni, zachmurzenie umiarkowane i małe. W prognozach nie ma opadów deszczu, warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. A jutro zdecydowana poprawa pogody, ma być pogodnie, słonecznie i sucho. Nie powinno padać, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Warunki biometeo mają być obojętne, a wiatr przeważnie słaby. Sobota również słoneczna i bez deszczu. Na termometrach 23 stopnie.

0: No smuteczek trochę, smuteczek, bo Liwka wypada nam dzisiaj z zestawienia listy Hobbens. Właśnie w tym numerze, poza tobą nic, wypada z dziesiątki, ale może tam jeszcze wrócić. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą nowości, będzie nowa jedynka. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko przed startem notowania, gdzie warto wyjść.
1: Chwila przed 20 na część wydarzeń jeszcze zdążycie, jestem pewna i warto ich nie przegapić. No to zobaczmy w takim razie, co jeszcze dzisiaj wieczorem w czwartek możemy robić w Krakowie i okolicach. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od Prozaku 2.0, dzisiaj punktualnie od godziny 22 na pełnym flirt mode, od wokali, disco, katsów, ciepłego basu i to perkusji prosto z Chicago. Mnie zachęcili. Początek 22. Dla tych, którzy mają jednak ochotę na trochę nieco inne klimaty, w Betelu dzisiaj dwa krakowskie zasłużone zespoły, z czego jeden działa na scenie już naprawdę bardzo długo i właśnie wydał nową płytę, nazywa się Bordo, a drugi to Dusan Band, który po raz pierwszy zawita w betelowskie progi. Przywitajcie ich bardzo gorąco. Punktualnie

0: dokładnie od godziny 20. No i jeszcze w zaścianku As December Falls, brytyjski zespół pop-punkowy, który warto zobaczyć prosto z Nottingham. Również 20 początek.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.
11: Tu Radek.
12: Z tej strony Asia.
13: Hi, this is Cascada.
14: Hej, tu Roxy Węgiel.
15: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Kraków 96 i 7 FM.
18: Hej, cześć, witajcie wieczorowo, już po 20. Przemek Grybowski w RMF Max. Nasz wieczorny czas w czwartek, zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj sporo zmian, ale też fajne nowości, również klubowe, taneczne i premiery, na przykład od Karol G. A zestawienie otwiera Marlon Hofstadt i jego rozpędzony beat I Like.
17: RMF Max 10. Numer 10.

0: czy w lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może jutro, tak na starcie weekendu, będą mieli już swoje wolne miejsce w zestawieniu. Na 9 ekipa Tempe City i ich wersja Self Aware.
1: RMF Max 9. Numer 9.

Startup MJ Deli Company. Kto chciałby zainwestować właśnie w to przedsięwzięcie? No to proszę inwestować na rmfmax.pl. Mamy nowość, MJ Deli nawija i startuje swoją przygodę w zestawieniu na miejscu 8 Deli Supreme. No to co, najlepsze. Przed nim rmfmax.pl. Teraz kolejna taneczna propozycja. Nasz import ze Stanów. Griffin w numerze World Away.

0: fajny klimat, taki wiecie, wrześniowo-wieczorowo-jesienny. Post Malone i Swae Lee, tym razem siódemka w zestawieniu listy Hot Bands w kawałku Sunflower. Za chwilę jednak rozpędzimy się, naprawdę, wstajemy z kanapy i tańczymy, bo Aich przerabia disco klasyk Ring My Bell. No i jest jeszcze nowsza od najnowszej wersji, w której słyszymy także Matę. Produkcja polsko-brytyjska, za chwilę Ring My Bell.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvite Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
17: I po reklamie.
11: Six. Numer

Trwa premiera czwartkowo w RMF Max. Baby Wow to Karol G z przyjaciółmi. Karolina Giraldo Navarro urodziła się w Kolumbii, a pseudonim Karol G powstał od jej prawdziwego imienia. Karolina z Medellin zmieniła po prostu kilka liter w nazwie i zrobiła ze swojego pseudonimu globalną markę i buja nas także w Polsce i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A teraz otwieramy pierwszą piątkę, najlepsi z najlepszych i Oscar Sims także w tym towarzystwie. Bez

dzisiaj jest to Światowy Dzień Muzyki Country. No i jej korzenie też są gdzieś w muzyce country, przynajmniej po tatusiu, który wciąż jest wierny tej muzyce. Miley Cyrus, no w tym kawałku trochę mniej country, bass, Percy Waits, ale na pewno słucha to dzisiaj i przede wszystkim wielka gwiazda, która odeszła ostatnio, czyli Dolly Parton, była jej matką chrzestną. Miley Cyrus może świętować wysoką pozycję na liście Hot Bands, może już jutro piątkowo. Kto zagłosuje na bass, Percy Waits, zapraszam was teraz. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj nie country, ale taneczne bity. Toby Romeo i jego Fly High. Max. Max. Three. Numer 3.

Chyba doskonale, to ci Francuzi wracają do Polski. To jest nasza czwartkowa premiera Four to the Floor. No pasuje idealnie na parkiet. Ekipa Opelbach od dzisiaj czeka na wasze głosy. Możecie komentować, głosować na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dziś Tobi Romeo, jego Fly High. Na drugim nasza ekipa Gips, Igo i For Money, Ostatni dzień lata. Ale kogo tutaj brakowało w zestawieniu? Rządzili w wakacje, rządzą także we wrześniu. Wracają na miejsce pierwsze DJ Goya i Jason Derulo, Mi Chico. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Gratulacje DJ Goya, Jason Derulo, Michiko wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem. Będzie też Mata i White. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Chwila przed 21:00 to już chyba moment na to, żeby zerkać nie tylko na to, co jeszcze dzisiaj do zrobienia w naszym mieście w czwartek, ale również powoli w kierunku weekendu. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zacznijmy jednak od tego, co jeszcze dzisiaj. Matt Rudnicki, a to może oznaczać tylko jedno, Call Me House w Prozaku 2.0. Dzisiaj impreza pod takim tytułem, więc dużo disco katsów, ale także ciepłego basu na parkiecie, punktualnie od 22:00 początek. Na poczcie z kolei jutro od 22:00 dla tych, którzy mają ochotę pośpiewać po polsku swoje ukochane przeboje. Noc polskich hitów na parkiecie od Ich Troje, Kai Bregowicza, ale także Sanach, Dawida Podsiadło, Manamu czy Darii Zawiało. Początek 22:00. Z kolei w Tauron Arenie Kraków, no ona się zamieni w jeden wielki parkiet do Silent Disco. Trzy kanały do wyboru od K-popu, hyperpopu po latino i jeszcze rocka i punka, więc warto zerknąć chociaż na chwilę.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: W życiu fajnie jest do czegoś dojść. Żeby wiadomo, wyjść na swoje.
7: Uwaga!
6: Patrz, gdzie idziesz. W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości jest 5 dobrych kierunków, które będą miały sens też za 5 lat. Przedsiębiorczość cyfrowa, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing cyfrowy i informatyka stosowana. Chcesz, żeby ci wyszło? Na rmfmax.pl wybierz ten, który twoim zdaniem ma największą przyszłość i zgarnij 500 zł na studenckie życie. Przyszłość z SHIP. Już nie błądź!
8: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim

0: czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Terry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach, Krakowia Maraton na Rolkach, Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
0: I po reklamie.

Świetnie śpiewa, tutaj jego niezapomniane Hard Skips a Beat, ale Oli jest także coraz lepszym piłkarzem. Gra tam sobie w brytyjskiej okręgówce, trenuje prawie codziennie i pewnie marzy o Lidze Mistrzów. Teraz ekipa, która może wejść do Ligi Muzycznych Mistrzów, czyli do listy Hot Bands. Mata i White zrobili coś wspólnie. Jedna na milion to kawałek, który też czeka na wasze głosy, również w czwartek wieczorowo.

0: Espresso od Sabriny Carpenter, chociaż ona w Polsce to chyba wciąż mówi się w wielu miejscach Espresso. Wykręca was, jak ktoś zamawia Espresso w kawiarni? To się zdarza. A wiecie, że na przykład w Korei Południowej, jeśli już mowa o kawiarniach, to są takie specjalnie dla ludzi, którzy chcą nic nie robić. Taka kawiarnia, gdzie wchodzisz, nie ma muzyki, nie możesz otwierać komputera, musisz schować smartfona i po prostu się wyluzować. Ciekawy koncept. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wyluzują nas Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

I Will Never Go Away. Niezapomniany hit od Cibula w RMF Max. Myślę, że ten hicior może kojarzyć się z wakacjami, ze słonecznymi dniami, z czasem, kiedy o tej porze jeszcze było jasno. No to już dawno i nieprawda. Tymczasem, słuchajcie, muszę się przyznać, nie wiem, chwalić się czy żalić dzisiaj, a nawet nie, wczoraj przyszło zaproszenie już na imprezę firmową, świąteczną imprezę firmową we wrześniu. Czas tak szybko leci, ale jeszcze o tym nie myślimy, jeszcze nie Last Christmas, tylko dobre bity z listy Hot Bands, Tame Impala i kolejna nowość w RMF Max, Loser.

0: Ogień, ogień, Szymza i Jarko, wieczorowo w RMF Max. Będzie ogień, jak ktoś wam włamie się na konto. Pamiętajcie o zabezpieczeniach i nie podajemy wiadomo swojego PIN-u. I uważamy na swój PIN. No teraz to mamy 4 cyfry, a mogło być jeszcze trudniej, wiecie? Bo kod PIN w bankomacie miał początkowo mieć 6 cyfr. Twórca bankomatu, John Baron, opowiadał, że skrócono go do 4, bo jego żonie łatwiej było zapamiętać 4 cyfry. Miliardy ludzi wpisują 4 cyfry, bo pewna Brytyjka powiedziała mężowi, że 6 to za dużo. No nie, no 6 to by było za dużo. I przypominam, że 1, 2, 3, 4 to się nie liczy. To trzeba szybko zmienić. My zmieniamy klimat na imprezowy i taneczny, bo mam dla was nowość z listy Hopbence. Wracają chłopaki z projektu Neptunika. What if?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Jego ciało nie jest gotowe, my body isn't ready. Liryczny mistrz Somber w RMF Max. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na weekend. Startujemy już jutro. Zapraszam was, otwieramy weekend wspólnie. Piątek, godzina 18. Słyszymy się, będą hity, będą nowości od 20. Już weekendowe wydanie listy Hot Bands. I jeszcze możecie zagłosować na swoich faworytów pod rmfmax.pl. A po 22 i w nocy też nie zabraknie u nas dobrego bitu. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby.

0: wyigraj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: RMF Max Kraków.
2: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

wsiąść na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.